rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: Zajlo! Ja tu sam, no i matne. It's a new generation.

0: jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Adrenalina.
1: Jest już punktualnie 6 w Radiu Słuchaczy, to czas na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
2: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczy-Dolenowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
3: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
2: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczył rząd miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
4: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują

0: laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
0: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
2: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
0: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Aktualnie wychodząc z domu, a raczej zaglądając na termometry nieco wcześniej, zobaczycie 10 stopni Celsjusza, bo odczujecie wychodząc z domu coś około 5. Ciśnienie umiarkowane 1008 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powie z zachodu z prędkością średnio 28 km na godzinę. To nie jest maks temperaturowy, bo dzisiaj będzie do 15 stopni Celsjusza, tyle najwięcej, między 15 a 16. No i jeśli pytacie, czy dzisiaj przewaga słońca, przewaga chmur, czy się zdarzą opady, no to dzisiaj może zdarzyć się absolutnie wszystko, to znaczy trochę słońca się pojawi, trochę chmur również, no opady deszczu, te przelotne, ale również mogą przez cały dzień w mniejszych lub większych formach występować.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry. 6 minut po 6. Radio Sochaczew o poranku. 9 października, moi drodzy, świętują dzisiaj Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Ginter, Bogudar, Bogodar, Dionizjusz, a także Bożdar. Także pozdrawiamy tych wszystkich solenizantów. Już wiecie, do kogo na imieninowe ciacho, na imieninową kawkę wpaść, albo komu wysłać SMS-ka z życzeniami, albo do kogo zadzwonić. No teraz już to wszystko wiecie. Radio Sochaczew na dzień dobry, Modern Talking na początek. Oskar Tamczyk, cześć, witajcie.

9 października z Radiem Sochaczew, a tymczasem słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Jaja na przykład. Tak, i to taki potwierdzony, wiecie, bo to Światowa Organizacja Jaja, tak, jest taka, World Egg Organization potwierdziła, ustanowiła, że właśnie drugi piątek października będziemy obchodzić ten dzień. Co ma na celu? No, ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak jajka są zdrowe. Nie wiem, czy wiecie, ale białko jaja zawiera komplet aminokwasów, w żółtku są wszystkie witaminy, oprócz witaminy C. No i to naprawdę ważna sprawa. Oprócz tego, co jeszcze można o tym powiedzieć, no, też jest pewien kod, cyfra kodu na skorupce to system chowu, ekologiczny, wolny wybieg, ściółka, klatka, to wszystko znamy. A więc, no, Światowy Dzień Jaja, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy albo jedzą jaja, albo robią sobie jaja. To można interpretować jak się chce i każdy może świętować, sobie wybrać. Także proszę bardzo. Donna Summer, I Don't Wanna Get Hard, muzycznie już teraz o poranku. Za chwilę Artemas, za moment także zobaczymy, co działo się 9 października, czyli będzie nasze kalendarium z Sochaczewa, okolic, ale także ze świata.

0: Artema Sara i Like The Way You Kiss Me w Radiu Zahaczew w 19 minut po 6. 9 października, co działo się tego dnia? No na przykład podpisano konwencję pocztową w Bernie i od tej pory obchodzimy tego dnia. Dzień znaczka pocztowego właśnie u nas w kraju, a więc pozdrawiamy o poranku wszystkich listonoszy, wszystkich pracujących na poczcie, albo tych, którzy po prostu pocztę lubią otrzymywać, czy też przesyłki. Bo czasem naprawdę fajnie coś dostać takiego ciekawego. Także rozpoczyna się też tydzień pisania listów, taka ciekawostka, mamy również coś takiego, można pisać listy już tak oficjalnie w ramach świętowania. Co działo się jeszcze 9 października? No na przykład w 1633 roku uruchomiono fontannę Neptuna w Gdańsku. Kto był, ten widział na pewno. No i tak, od 1633 roku istnieje nieprzerwanie ta fontanna. W 1980 roku Czesław Miłosz z kolei został ogłoszony laureatem literackiej Nagrody Nobla. W 1995 ukazał się album Grzegorza Turnała To Tu, To Tam. Tam w tym albumie znajdują się hity, znajdują się przeboje Grzegorza Turnała. Te dobrze znane, jak chociażby Bracka, czy Między ciszą a ciszą. To już pokrótce wiecie, co działo się 9 października. Dzisiaj także urodziny obchodzi Ryszard Rynkowski, polski piosenkarz, kompozytor, pianista, aktor. Dzisiaj świętuje także, już tak oficjalnie, Skolim, czyli polski piosenkarz, chociaż ostatnio obchodził te urodziny tak bardziej w formie wydarzenia, to dzisiaj oficjalnie, tak, przyszedł na świat 9 października 1996 roku. Muzycznie za moment w Radiu Skarczyc na pobudkę Eruption One Way Ticket, Ania Karwan się pojawi, September, czyli Earth, Wind and Fire, a także Szaus.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrapka Gigalinie czeka na Was w punktach lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: jak.
1: Anię Karban, o poranku w Radio Sochaczew. A tymczasem, jeśli szukaliście pretekstu do tego, żeby napisać do kogoś list, to może być to po prostu dzisiejsze święto tym pretekstem, bo dzisiaj nie dość, że jest Dzień Znaczka Pocztowego, to jest Dzień Poczty, to jest Światowy Dzień, czy też Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, a więc proszę bardzo, może by faktycznie coś napisać, coś skrobnąć, może do drugiej połówki taki liścik, bo pisanie listów to jest piękna sztuka, no trochę już zaginiona w dzisiejszych czasach, ale może właśnie to dzisiejsze święto nas do tego w jakiś sposób sprowokuje, żeby to zrobić. Tak, do drugiej połówki, do kogoś, albo do przyszłej drugiej połówki. To kiedyś też było. To było rzeczywiście. To znaczy, ja to znam z opowieści, ale naprawdę jest to piękna sprawa, także polecamy pisać listy na przykład dzisiaj. Przy okazji tak potraktować to święto. Jest jeszcze jedno święto, takie bardzo oczywiste, ale bardzo dobre dzisiaj. I o tym przypominamy po raz kolejny. Wiecie jakie? Dzisiaj jest piątek. No, także zaraz będzie weekend. No właśnie. Także od razu jakoś tak inaczej, prawda? September już teraz w głośnikach.

0: Strauss na spółę z Robinem Schulzem, Love Tonight w Radiu Sochacze w 37 minut na zegarach po godzinie 6. A tymczasem, słuchajcie, a propos tego, na co jest to obecnie sezon, no to słyszałem, że jest sezon na figę, ale nie wiem, czy dacie wiarę, nigdy figi nie próbowałem. Dajcie znać, czy warto, być może ktoś z was próbował, może wśród słuchaczy Radia Słuchacze są wielcy fani tego właśnie owocu. Także, czy figę warto próbować? O to was pytam między innymi na Facebooku Radia Słuchacze, ale też pytam was o to, na co wy macie ostatnio smaka z takich rzeczy sezonowych, albo nie tylko sezonowych. No i ja na przykład przeczytałem jeszcze ostatnio, że jest sezon na borówkę brusznicę, także figa i borówka brusznica to jest to, co teraz. Taka ciekawostka. A co wy byście zjedli, albo, no właśnie, na co macie sezon, czyli smaka? No, o tym piszcie na Facebooku Radio Słuchacze pod najnowszym postem w komentarzach. Morandi już za moment, Dawid Kwiatkowski, Dub Dogs, czy grupa Komodo o poranku tak na dobrą pobudkę.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochacze, ulica Trałgutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama. Radio Sochacze na dzień dobry. Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: ty. Zawsze chciałem coś dokończyć po Dawidzie Kwiatkowskim. To było moje marzenie, które teraz zostało spełnione. Bardzo się z tego cieszę. Radio Saczew na dzień dobry. Dzisiaj o Światowym Dniu Poczty, o Dniu Pisania Listów i o Dniu Znaczka Pocztowego, no bo te wszystkie święta znajdziemy w kalendarzu właśnie. Zastanawiacie się w komentarzach na Facebooku Radio Saczew, do kogo skrobnąć liścik, skoro już skrobnąć? No ja sobie myślę, że może, jak nie macie pomysłu do kogo, to już zacząć pisać do Świętego Mikołaja. Jest szansa, że jeśli teraz odpowiednio wcześnie ten list napiszecie, no to się te życzenia spełni.

0: Wiecie, na co jeszcze trwa aktualnie sezon? Na paprykę. Cały czas sezon jest. No i już za moment punktualnie o 7:00 między innymi o tym w najnowszych wiadomościach. No bo zapytaliśmy mieszkańców powiatu saczewskiego. No właśnie, skoro papryka, to w jakiej formie najczęściej ją jemy? O tym już za chwilę.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry. Na zegarach 7.
10: Gmina Teresin przed budową miejskiego centrum. Od tego zaczynamy. W powiecie sochaczewskim znów doszło do oszustw metodą na wnuczka. Policja kolejny raz apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W tym serwisie także o papryce, na którą wciąż trwa sezon. Pytamy mieszkańców, jak jedzą ją najchętniej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Planowana budowa portu Polska już teraz bardzo mocno wpływa na gminę Teresin. Spółka CPK zajęła prawie 1000 hektarów jej ziemi. W związku ze spodziewanym rozwojem samorząd będzie się starał o uzyskanie statusu miasta. Aby takie prawa uzyskać, gmina chciałaby stworzyć swoje nowe miejskie centrum. Stąd w planie specjalne warsztaty architektoniczne.
11: Myślimy tu o terenie 5-hektarowym położonym na północ od bazyliki, który należy do klasztoru ojców franciszkanów, bo żeby zostać miastem i żeby złożyć wniosek, potrzebne jest zaznaczenie w tym wniosku takiego centrum przyszłego miasta. I to jest wielka i piękna robota i dla architektów, i dla ludzi, bo budowanie coś od zera, no to jest takie wyzwanie, które potem da taki zaczyn do tego, żeby mogły powstawać już stricte projekty architektoniczne według koncepcji, którą mam nadzieję uda się tutaj opracować przez nas wszystkich biorących udział w tych warsztatach. No ciekawa rzecz bardzo.
10: Mówił wójt Marek Olechowski. Warsztaty pod hasłem Wymyśl Centrum Teresina rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają 4 dni.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W ostatnich dniach na terenie powiatu sochaczewskiego doszło do kilku oszustw, między innymi metodą na wnuczka. Oszuści nieustannie modyfikują metody działania, dostosowując je do potrzeb. Ich celem jest wzbudzenie lęku o bezpieczeństwo bliskich, czy też obawy przed utratą pieniędzy. Niezależnie od tego, czy przestępcy podają się za policjanta, czy pracownika banku, mechanizm działania jest podobny. Wzbudzić silne emocje, wywrzeć presję i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo bliskich, a następnie nakłonić do przekazania pieniędzy albo danych umożliwiających dostęp do konta bankowego. Policjanci kolejny raz apelują o zachowanie szczególnej czujności podczas rozmów z osobami, które informują o wypadkach, zagrożonych środkach na koncie i konieczności przekazania pieniędzy. I zmieniamy temat. Sezon na paprykę wciąż trwa. W dużej mierze zawdzięczamy to temu, że wciąż nie ma przymrozków. Na rynku w Sochaczewie możemy spotkać paprykę polną, mniej słodką, jak i tę ze szklarni. Zapytaliśmy mieszkańców, jak wykorzystują paprykę.
12: W słoiku marnowaną i leczo. Najlepsze polecam. Pomidorek, cebulka, papryczka. No i do tego można dać mięskę, ewentualnie paróweczki i przyprawy i przecier pomidorowy.

0: Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika spod Wyszkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyszków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach Pułtuskim, Wołomińskim i Ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze, dzięki sygnałom od nauczycieli, udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi.
0: Mówiła Magdalena Polecka z Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 10 stopni Celsjusza na plusie aktualnie, odczuwalna temperatura jednak na poziomie 4. A dzisiaj będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, bo maksymalnie zobaczymy na termometrach 15 kresek na plusie. Więcej, no nie da rady, więcej nie będzie. Przede wszystkim dużo słońca, chociaż trochę chmur też się pojawi. No i bierzcie pod uwagę również to, że mogą się pojawić przelotne opady. Ale jeśli już popada, to naprawdę przelotnie. Najwięcej wypadało się w nocy i wczoraj wieczorem. Ciśnienie umiarkowane, 1009 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, z południowego zachodu, powieje z prędkością średnio 31 km na godzinę. Ale już tak mocniej to wiać nie powinno.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 7 minut po 7 to radio Sochaczew i przypominamy, bo może Wam umknąć. Mamy piątek, tak jest, a więc już za chwilę weekend. No to niech to będzie dobry dzień, takiego dobrego piątku Wam życzymy. Smacznej kawusi, smacznego śniadanka. Kto aktualnie właśnie je. No właśnie, a propos tego jedzenia, Was pytam o to, na co Wy macie smaka. Odpowiadajcie na Facebooku Radia Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Radio Soczewna, dzień dobry, a tymczasem mamy informację prosto z dróg dla tych, którzy wyjeżdżają z Sochaczewa w kierunku Warszawy. O utrudnieniach w Lisicach nas informujecie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam informację dla zmotoryzowanych. Na drodze 92 w kierunku Warszawy od Sochaczewa, miejscowość Lisice, kwestia drogowa z udziałem dwóch samochodów, straż pożarna kieruje ruchem. Ruch odbywa się wahadłowo, straż pożarna przepuszcza raz z jednej samochody, ruch jest zatrzymany i potem z drugiej strony.
0: Także 92 w Lisicach to jest miejsce, na które musicie uważać, tam te utrudnienia występują.
2: Hit dnia!
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
5: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: A w Hicie Dnia w Radiu Słuchaczy pojawia się grupa Alphaville i rocznik 1984. To właśnie wtedy wyszedł oficjalnie ten singiel Sounds of Like a Melody.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Autopromocja.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 9.15.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos.

0: Bitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatour.

0: PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu & PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
3: Reklama.

0: 21 minut po 7, Radio Sochaczew na dzień dobry. Alan Walker przed chwilą zabrał nas do Barcelony. A tymczasem, za chwilę wiadomości dla kierowców, prosto z dróg. Jeszcze raz przypominamy o tym, o czym nas informujecie, czyli o zdarzeniu w...
1: Na drodze 92 w kierunku Warszawy od Sochaczewa, miejscowość Lisice.
0: Tam aktualnie ruch wahadłowy, tam aktualnie kłopoty. A już za moment więcej szczegółów, więcej informacji z dróg Sochaczewa Koalicji. Jeśli macie jeszcze inne miejsca, o których warto poinformować, gdzie korki, utrudnienia albo jakieś zdarzenia drogowe, no to koniecznie dajcie nam znać.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Wiadomości dla zmotoryzowanych w radiu Sochaczew. Traugutta, tutaj korek, utrudnienia się mogą tworzyć przed Warszawską. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj również na całej długości tego mostu utrudnienia. Gdzie jeszcze możecie w tym momencie trochę czasu stracić? No na przykład na skrzyżowaniu w Trojanowie, dalej Łąkowa, Młynarska, no i Chodaków. Tutaj okolice Ronda Jana Pawła II czy Młynu Repsz. To są miejsca, które się w tym momencie korkują. Wyjazd z Okrzei 15 sierpnia również bywa trudny. Wyjazd z Gawłowskiej w Płocką czy okolice Ronda przy Wąskotorówce. Wylotówki z Sochaczewa, 92 w stronę Warszawy. Tutaj w Lisicach aktualnie wahadło, tam doszło do zdarzenia drogowego, a więc tam na pewno te utrudnienia w tym momencie je napotkacie. Później także możecie zwolnić w Błoniu, w Święcicach i w Ołtarzewie, ale to na skrzyżowaniach to informacje i to utrudnienia związane z korkami na skrzyżowaniu, bez większych informacji z ostatniej chwili. W tamtych miejscach bez wypadków zdarzeń. 50 w stronę Wyszogrodu, jedziecie płynnie, bezproblemowo tak naprawdę, w stronę Żyrardowa również dojedziecie bez kłopotów. 92 w stronę Łowicza, tu żadnych problemów nie macie. 705 w stronę Brochowa, przejezdna w tym momencie, a w stronę Skierniewic również przejezdna, ale na pewno zwolnicie w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
9: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: Bracia Golec w Radiu Słuchaczach, od razu jakoś tak więcej energii o poranku. 10 minut do 8 i wtedy także najnowsze wiadomości z Słuchaczowa i okolic. Nie przegapcie tego.
1: 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Plik 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta. Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
5: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
11: Reklama.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry. Punktualnie 8.
13: Jest komunikat ratusza w związku z niepokojem mieszkańców o bezpieczeństwo w naszych szkołach. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zapraszamy na Dzień Pieczonego Ziemniaka do Młodzieszyna. Będzie wybór króla i królowej. Z kolei w gminie Nowa Sucha już dziś odbędzie się spotkanie z aktorem Henrykiem Gołębiewskim, znanym między innymi z filmu Stawiam na tylko banana czy Podróż za jeden uśmiech. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkołach, Sochaczewski Ratusz apeluje do mieszkańców, a w szczególności do rodziców i opiekunów, o zachowanie spokoju i rozwagi. Miasto Sochaczew pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z Komendą Powiatową Policji. Na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące aktualnej sytuacji i monitoruje jej rozwój. Dziś w rejonie miejskich szkół, przedszkoli i żłobka obecne będą patrole policji. Funkcjonariusze będą patrolować okolice placówek oświatowych, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Monitoring miejski i szkolny rejestruje obraz. Operatorzy monitoringu obserwują sytuację i będą reagować na wszelkie niepokojące zdarzenia. Ratusz podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem i zachęca rodziców oraz opiekunów do rozmowy z dziećmi, wysłuchania ich obaw, zapewnienia im poczucia spokoju i bezpieczeństwa.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Władze gminy Młodzieszyn zapraszają mieszkańców na festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. Odbędzie się on 10 października w parku przy tutejszym Ośrodku Kultury. Jedną z atrakcji wydarzenia będzie wybór królowej i króla ziemniaka.
14: przypadku wyboru króla liczy się największy i najcięższy ziemniak, natomiast w przypadku królowej zwycięży ten najbardziej oryginalny, śmieszny i taki nietypowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy zaczną szukać tych ziemniaków i do 10 będziemy mieli bardzo dużą, można powiedzieć, ilość, z których będziemy mogli cokolwiek wybrać i myślę, że będzie przy tym dużo uśmiechu, dobrej atmosfery i dobrej zabawy.
13: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. W programie atrakcji dla dzieci i dla dorosłych będą stoiska z rękodziełem czy produktami ekologicznymi. Na wszystkich czekać będzie też strefa gastronomiczna. Gmina zaprasza od godziny 14 do 18. I jeszcze zaproszenie dla mieszkańców gminy Nowa Sucha i okolic. Lokalni sołtysi zorganizowali spotkanie z aktorem Henrykiem Gołębiewskim.
15: Ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie jak zawsze.
13: Mówił dyrektor GOKU Ireneusz Łukawski.
16: Patrole policji w okolicach szkół i patrole Straży Miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też dwie podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach Półtusza.

0: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty pierwszego, najniższego stopnia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: A w Sochaczewie i okolicach też trochę powieje. To znaczy tak z prędkością 32 km na godzinę. Mocniej wiać nie powinno, to taki wiatr trochę mocniejszy niż umiarkowany. Ciśnienie umiarkowane pozostanie, 10 stopni Celsjusza, to jest aktualnie temperatura, którą zobaczymy na termometrach, ale będzie nieco cieplej, tylko nieco, bo do 15 kresek na plusie, między 15 a 16. I dzisiaj, jeśli chodzi o słońce, a chmury, no to będzie trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów również może się zdarzyć.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry. Co tam u Was? Przypominamy, że jest piątek, także już zaraz weekend. A ja Was pytam dodatkowo dzisiaj o to, na co Wy macie smaka. Dajcie znać. Być może macie taką jedną rzecz, którą byście zjedli, która jest rzeczą wymarzoną aktualnie. Może jakiś taki smak sezonowy, na przykład figi teraz podobno sezonowe. Dajcie znać, jeśli ktoś na przykład jadł figę i wie, jak smakuje, bo ja się przyznam, nie wiem. To opiszcie to na Facebooku Radio Sochaczew. Lara Fabian, muzycznie na początek tej godziny. Oskar Tamczyk, cześć, dzień dobry.

0: NA. Może będzie lepiej w Radio Sochacze. Na dzień dobry. 17 minut po godzinie 8, a tymczasem kto z was chciałby sobie na przykład poprawić humor? Wiecie, co może poprawić humor? Na przykład wygrany konkurs na antenie Radia Sochaczew, bo tak się składa, że mam teraz przed sobą dwa bilety na najbliższy mecz RC Orkan Sochaczew, który już w najbliższą niedzielę o 16 na sochaczewskim Marakanie oczywiście, więc za miasto nie trzeba wyjeżdżać, czy warszawskiej 80, to się wszystko odbędzie. No i kto z was chce powalczyć o te parę biletów, więc można zabrać kogo tylko chcecie. Numer do Radia Sochaczew znacie, ale ja przypomnę: 46 863 22 22 to jest nasz numer i teraz linie są otwarte, to znaczy dzwonić możecie, a pytanie nie jest trudne, no trochę trzeba mieć wiedzy związanej z rugbowym Orkanem, ale to jest taka wiedza, powiedziałbym, z kategorii tych na bieżąco, a więc nie bardzo trudna. Na pewno trudne zadanie to zadanie przed nowym zarządem klubu. Ostatnio, nie tak dawno temu, był u nas prezes Grzegorz Szczynert, który trochę o tych wyzwaniach opowiadał.
1: 55 lat historii tego klubu to jest ogromna presja, która ciąży na nas, na nowym zarządzie. Kwestia utrzymania dotychczasowego poziomu sportowego, rozwój tego klubu, dalsze działania, to jest ogromne wyzwanie dla nowego zarządu.
0: A już czy w najbliższą niedzielę kolejny mecz w ramach również tych wyzwań typowo sportowych. Kto chciałby powalczyć o bilety, to już teraz telefonuje do Radia Sochaczew. 46 863 22 22 dwa bilety na to spotkanie w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Czekam na wasze telefony.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Moich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
9: Reklama.

A już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic, gdzie korki utrudnienia, gdzie miejsca newralgiczne, na które warto uważać, a które trzeba omijać. O tym już za moment.

0: jest już niczym.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Największy ruch na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Oprócz tego także Aleja 600-lecia, na przykład w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną. Trojanowska, tutaj też dużo aut. Łąkowa, Młynarska i w Chodakowie, okolicy Ronda Jana Pawła II, a wcześniej most przy Młynie Repsz. No to są takie miejsca chętnie, często, no chętnie uczęszczane obecnie. W tym momencie także może się lekko zakorkować w okolicach Ronda w Koznocinie czy Ronda Braci Garczyńskich, jednak to nie będą duże utrudnienia, to nie będą duże korki. 92 w stronę Warszawy, w tym momencie przejezdna, chociaż mogą być jeszcze drobne utrudnienia w związku ze zdarzeniem, do którego doszło rano w Lisicach. 50 w stronę Żyrardowa, bez większych kłopotów jedziecie tą drogą. 705 w stronę Skier Niewic, tutaj jedyne miejsce, które wam może napsuć krwi, to jest Nowa Sucha. 705 w stronę Brochowa, tutaj nic was nie powinno zwalniać. No i 50 w stronę Wyszogrodu, tutaj bardzo płynny ruch się odbywa, bez większych kłopotów. A skoro już mowa o płynnej arterii, o płynnej drodze, no to 92 w stronę Łowicza zdecydowanie do takich należy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Autopromocja.
6: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
7: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

Tu Radio Słuchacze po poranku. A tymczasem czytam to, o czym piszecie na naszym Facebooku. No i na przykład zastanawiacie się, do kogo coś wysmarować na kartce. No to jest nawiązanie do dzisiejszego święta poczty, święta wysyłania pisania, listów i znaczka pocztowego. Także jeśli ktoś szukał, czekał na pretekst, żeby komuś coś napisać listownie, no to to jest dzisiejsze święto. Może być takim pretekstem. Już za moment o 9:00 najnowsze wiadomości z Słuchaczowej okolic. Będą także te sportowe z życia drużyn naszych lokalnych sochaczewskich. O tym już za chwilę.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry. Punktualnie 9.
7: Przed nami finał obchodów stulecia Liceum Chopina. Na miejscu będzie można obejrzeć kilka wystaw przygotowanych specjalnie na tę okazję. W tym serwisie z Aleksandrą Siekierą, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozmawiamy o powakacyjnych trudnościach młodych uczniów. Znamy datę kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu. Wystawcy na możliwość zgłoszeń muszą jeszcze chwilę poczekać. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Finał obchodów stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie już w sobotę 10 października. To będzie duża uroczystość, zapowiada się też rekordowa liczba gości. To ogromne wyzwanie logistyczne, stąd prośba do uczestników.
8: Główna uroczystość będzie się odbywała na dużej i małej sali. Mamy prośbę, aby na dużą salę gimnastyczną wchodziły starsze pokolenia absolwentów szkoły oraz emeryci naszej szkoły. Ta uroczystość będzie streamingowana, czyli relacjonowana również na małej sali gimnastycznej, także tutaj zapraszamy młodsze pokolenia, ale jednocześnie uroczystość będzie relacjonowana w tak zwanym akwarium na pierwszym piętrze w szkole oraz na zewnątrz szkoły na telebimach zewnętrznych.
7: Mówiła pedagog Katarzyna Najcik-Stępień. Ważnym elementem obchodów będą wystawy.
8: Zapraszamy w podróż sentymentalną na pierwszym piętrze tak zwanej starej szkoły. Wystawy. Wystawy tematyczne, wystawa historyczna poświęcona najstarszej historii szkoły od 1926 roku do II wojny światowej. Tutaj Państwo obejrzą zdjęcia, eksponaty, zeszyty, notatniki, ale oprócz tego wystawy tematyczne poświęcone wycieczkom, wystawy poświęcone wydarzeniom szkolnym, takim jak studniówki, matura, ale również sylwetkom nauczycieli, profesorów.
7: Początek roku szkolnego bywa dla dzieci trudny i nie chodzi tylko o to, że przykro im z powodu zakończenia wakacji i utraty wolnego czasu. Warto przyjrzeć się swojemu dziecku, by nie dochodziło do potęgowania stresu.
9: Warto o tym porozmawiać najpierw z samym dzieckiem, zobaczyć, z czym jemu jest trudno. Czy jemu jest trudno z treścią programową? Czy jemu jest trudno w relacjach rówieśniczych? Czy jemu jest trudno, bo na przykład chodzi za późno spać i codziennie rano wstaje niewyspane? Najpierw trzeba się przyjrzeć temu, później porozmawiać z dzieckiem, w którym miejscu jemu jest trudno, a jeśli nadal to za mało, to pójść do szkoły, porozmawiać z wychowawcą, z nauczycielem przedmiotu, z którym dziecku jest trudno, z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Jeśli to wszystko to za mało, to oczywiście zapraszamy nieustająco do kontaktu z naszą sochaczewską poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7: Mówiła dyrektor poradni Aleksandra Siekiera. Znamy datę tegorocznego kiermaszu powiatowego Boże Narodzenie na Mazowszu. Starostwo powiatowe w Sochaczewie zaprasza do hotelu Chopin 13 grudnia. Zapisy wystawców startują 9 listopada. To będzie już 14. edycja Święta Rękodzieła, które z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i odwiedzających.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
11: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piłkarze Orkanów fantastycznie wynagrodzili kibicom męczarnie związane z oglądaniem meczów reprezentacji Polski. Drużyna prowadzona przez Macieja Przybylskiego dotarła do finału Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Płockiego i wygrała 4-0 z obrońcą tytułu Chopinem Sanniki.
13: Spodziewaliśmy się tak szczerze cięższego meczu. No na szczęście udało się szybciej zakończyć ten mecz i udało się wysoko wygrać, więc to najważniejsze. Na pewno nic nie zmieniamy, trenujemy dalej tak ciężko, tak jak trenujemy.

0: Zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
1: Dodał trener Maciej Przybylski. Wielki mecz w Gąbinie rozegrano w środowy wieczór. Czas na powrót do ligowej rywalizacji. Tu także jest dobrze, bo niepokonany Orkan prowadzi w płockiej klasie A. Jutro o 14:00 wyjazdowy mecz 7:00 kolejki z Unią Czermno. W warszawskiej klasie B 8:00 kolejka i mecz 3. zespołu Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Bzurą Chodaków. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 15:00. Ekstraliga Rugby. Orkan nie do zatrzymania z 5 zwycięstwami na koncie. Po drugiej stronie Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, która przed momentem wygrała derby Trójmiasta z Energa Ogniwem Sopot.
2: Arka Gdynia pokonała Ogniwo Sopot, a Budowlani Łódź pokonali Pogoń Siedlce. To są nasi dwaj najbliżsi rywale, więc już akcja Sparta została zakończona. Kolejny mecz Arka Gdynia, tu się już skupiamy, przygotowujemy.
1: Powiedział Mateusz Pawłowski, drugi trener Orkana. Mecz na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w niedzielę o 16:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight. To będzie biegowa niedziela pełna atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza chętnych do rywalizacji na 5 km i na krótszym dystansie, tu ze swoim czworonogiem.
3: Jesienna piątka jest to ostatni bieg OFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Tego dnia również, tak jak obiecali, byliśmy wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku. Bieg na 5 km rusza o godzinie 10:30, a bieg z psem rusza o 9:30.
1: Tłumaczy Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Znamy także datę rozpoczęcia sezonu Sochaczewskiej Ligi Koszykówki. Inauguracja 11 listopada. Zapisy i zgłoszenia do 31 października.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus. Budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
8: No to już wiecie, co w sporcie lokalnym słychać, a jeśli wam mało, no to więcej na ten temat przeczytacie także w zakładce Sport na tusochaczew.pl. Tam między innymi piszemy o strażaku z Sochaczewa, który po służbie gra w tenisa stołowego. Ale także wracamy do triumfu piłkarskiego Orkanu Sochaczew, który ostatnio zwyciężył w finale Pucharu Polski. No i przypominamy, kto nie widział, jak wyglądało wielkie święto w Chodakowie połączone z otwarciem stadionu po modernizacji, no to również o tym piszemy.

0: Radio Saczew na dzień dobry, a tymczasem informujecie nas o utrudnieniach na drogach. Tym razem okolice ronda w Kuznocinie i już od tego ronda w stronę Wyszogrodu, w stronę Płocka korkuje się, a więc Kuznocin, miejscowość Dachowa, aż później do Żdżarowa, korek. W tym momencie, jeśli wybieracie się w stronę Wyszogrodu, Płocka, właśnie tamtędy obwodnicą, no to możliwie omijajcie to miejsce, bo w tym momencie tam duże utrudnienia. A już teraz u nas audycja Co słychać na Mazowszu.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Samorząd województwa o ważnej inwestycji kolejowej coraz bliżej do gali konkursu Biały Kruk. W programie usłyszymy przedstawicieli jury. A na koniec zachęcimy do głosowania w wyjątkowym plebiscycie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam. Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Ta inwestycja ułatwi transport tysiącom mieszkańców na Mazowszu. Planiści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego od tygodni analizują zagadnienia związane z linią kolejową nr 84 Radom i Łża-Kunów. Proponowany przez samorząd przebieg trasy zaspokaja potrzeby mieszkańców, zaznacza marszałek Adam Struzik.
3: Najlepszy przebieg i bardzo korzystny dla rozwoju też województwa mazowieckiego to powinien właśnie mieć taki przebieg Radomia do Rzeszowa. On powinien prowadzić tym korytarzem centralnym przez Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów aż do samego Rzeszowa.
2: Nowa linia przyczyni się do rozwoju całego regionu, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Myślę tu o rozwoju, bo to zawsze daje rozwój, kiedy powstaje nowa linia. Radom akurat w tym przypadku też zyskałby świetne połączenie, szybkie połączenie z Rzeszowem, a to bezpośrednio by też wpływało pewnie, jestem o tym przekonany, na rozwój gospodarczy, nie tylko samego przemieszczania się, ale to też jest oczywiście bardzo ważne.
2: Stanowisko w sprawie linii kolejowej przyjęli przedstawiciele zarządu i sejmiku województwa mazowieckiego. Pismo trafiło m.in. do premiera oraz ministra infrastruktury.
1: Co w szpitalach?
2: W Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim uruchomiono nową pracownię elektrofizjologii wyposażoną w angiograf najnowszej generacji. Dzięki tej inwestycji lekarze będą mogli wykonywać więcej specjalistycznych zabiegów, szybciej diagnozować pacjentów i skrócić czas oczekiwania na leczenie. W pracowni będzie przyjmowanych kilkuset pacjentów rocznie, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Tu będzie przyjmowanych około 500, 600, a może nawet 700 pacjentów rocznie. No i myślę, że to jest miejsce, w którym uratowanych zostanie wiele ludzi, a na pewno też wielu poprawi się stan zdrowia.
2: Wartość inwestycji to blisko 9,5 miliona złotych. Ponad 8,5 miliona złotych szpital pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a blisko milion stanowiło wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.
1: Warto wiedzieć.
2: Kolejne zabytki będą odnowione dzięki funduszom z budżetu Mazowsza. Wśród prac znalazły się konserwacja elewacji cerkwi, odtworzenie historycznej nawierzchni w ciągach pieszych na Starych Powązkach czy prace renowacyjne w synagodze Nożyków w Warszawie. Na ten cel w ramach programu Mazowsze dla zabytków samorząd województwa przekazał ponad 1,5 miliona złotych, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
5: Jest ich bardzo dużo w województwie mazowieckim i one są niestety mocno niedofinansowane, dlatego że po prostu są w stanie takim, w jakim ich historia pozostawiła, a nie była łaskawa dla Mazowsza, dla Warszawy.
2: Pomoc z programu Mazowsze dla zabytków można otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
1: Czy wiesz, że...
2: Znamy nominowanych w konkursie Biały Kruk. Jury wyróżniło autorów materiałów, które w szczególny sposób poruszają tematy społeczne ważne dla mieszkańców regionu. Uroczysta gala wręczenia nagród dla dziennikarzy odbędzie się 28 października i będzie zwieńczeniem 3. Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych, mówi sekretarz kapituły konkursu Biały Kruk Marta Milewska.
6: W tym roku nadesłano ponad 150 zgłoszeń na konkurs. Zgłoszenia pochodzą od dziennikarzy mediów lokalnych z Mazowsza. Także ta trzecia edycja pokazuje najlepiej, że konkurs jest potrzebny. Dziennikarze chcą być docenieni.
2: Konkurs pokazuje, że media lokalne utrzymują wysoki poziom zaangażowania i warsztatu dziennikarskiego, podkreśla przewodniczący jury profesor Jan Janusz Adamowski.
7: Ja oceniam wysoko media lokalne funkcjonujące na Mazowszu, ponieważ one mają już sporą tradycję, mają też dostęp do niezłej kadry. Jest spore grono społeczników, którzy w tych mediach samorealizują się zapewne też w jakiś sposób.
2: Kongres odbędzie się 28 października w Małej Warszawie przy ulicy Otwockiej 14. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 15 października. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na mazowia.pl.
1: Uwaga, konkurs!
2: Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026 organizowany przez National Geographic Traveler, w którym można głosować na miejsca wyjątkowo atrakcyjne turystycznie i zachęcające do odkrywania mniej oczywistych zakątków naszego kraju. Wśród nominowanych jest Nadburzański Park Krajobrazowy, jeden z najcenniejszych i największych obszarów chronionych na Mazowszu. Zachęcam do odwiedzenia parku, ale również głosowania w konkursie, mówi Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
8: Ja zachęcam bardzo do odwiedzenia Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego, bo jest piękny, przede wszystkim naturalna rzeka Bóg, ale zachęcam do głosowania, żeby faktycznie wygrał w tym plebiscycie National Geographic i był wybrany jako tę atrakcję Zielonego Mazowsza.
2: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października, natomiast laureatów plebiscytu poznamy 14 października.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze audycja rozmowa z naszym gościem dnia.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
14: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
21: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
22: Radio Sochaczew na dzień dobry.
23: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
24: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
25: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
26: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
27: A w naszym studiu Arkadiusz Mamcarz, prowadzący mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. Witam cię, Monisiu. Witam wszystkich naszych słuchaczy.
27: Patria kończy w tym roku 10 lat. Czyli można powiedzieć, że jest wciąż młoda, ale już z tradycją, z historią i pewną statecznością. Wiem od ciebie, że ten początek był taki, że to nie miało być na zawsze, na stałe. Jaki był ten pierwszy koncert, pamiętasz?
28: Tak, pamiętam. Pierwszy koncert Patrii odbył się w 2016 roku, 1 sierpnia. I w składzie takim wokalno-instrumentalnym, który też był szybko w mojej głowie stworzony, bo to były jeszcze małe dzieci, jeśli chodzi o instrumentalistów, i dorośli. Był ogłoszony casting w Sadzieckim Centrum Kultury, więc zabraliśmy taką dosyć sporą liczbę młodzieży, dzieci, dorosłych i daliśmy pierwszy koncert na Placu Kościuszki z okazji 1 sierpnia, czyli z okazji Powstania Warszawskiego. No i koncert oczywiście bardzo się publiczności podobał. Było to raptem tylko 5 utworów, ale było cudownie, wspaniale. Pamiętam, że podchodzili do nas starsi ludzie ze łzami w oczach. Dziękowali nam za ten koncert. No i tak powoli, po rozmowach z zespołem stwierdziliśmy, że trzeba dalej tą dobrą misję prowadzić, więc dotrwaliśmy do dzisiaj. Oczywiście z dużymi sukcesami.
27: Tak, z dużymi sukcesami, o których cały czas słyszymy. Z okazji 10. urodzin planujecie specjalną uroczystość z gośćmi specjalnymi. To wydarzenie już 17 października o godzinie 17 w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie. Co się wydarzy wtedy?
28: Tak, serdecznie zapraszamy. Właściwie to już zapraszaliśmy wcześniej na ten wyjątkowy koncert z okazji jubileuszu 10-lecia. Na ten koncert. Koncert będzie zatytułowany 10 lat na żołnierską nutę. Będzie się działo wiele. Będzie dużo utworów też z piosenki Kołobrzeskie, ale o tym może za chwilę właśnie, więc serdecznie byśmy chcieli, żeby Państwo przybyli na ten koncert. Mam taką jeszcze informację, że odnośnie wejściówek chcę Państwu tutaj powiedzieć, że na koncert są zaproszeni goście, darczyńcy, którzy przez 10 lat wspierali zespół, więc no, tych wejściówek nie było za wiele i do 12 października wszyscy przybyli gości, którzy mają przybyć na zaproszenia, mają potwierdzić nam swoją obecność. Jeśli nie przybędą wszyscy, wyjściówki z automatu pozostaną, więc bardzo proszę tych, którzy jeszcze chcieliby nas posłuchać 17 października, aby zadzwonili do Sochaczewskiego Centrum Kultury na ulicę Chopina 101 i na pewno tam jeszcze tych wejściowych troszeczkę będzie. To jest jedna dobra informacja odnośnie
27: tylko
28: koncertu.
27: Tylko po 12, żeby dzwonić.
28: Po 12, tak, po 12, bo 12 jeszcze będziemy potwierdzać przybycie zaproszonych gości. To jest jedna informacja, kochani, a druga informacja dobra to jest też taka, że zdajemy sprawę sobie z tego, że mamy wielu słuchaczy, wielu naszych widzów i słuchaczy byśmy chcieli zaprosić drugi raz na koncert jubileuszowy 10 lat na żołnierską nutę BIS, który odbędzie się pod koniec stycznia 2027 roku. Będzie to prawdopodobnie 24 albo 25 stycznia. Termin jeszcze jest do uzgodnienia. Także proszę Państwa, dla Was specjalnie zagramy jeszcze raz, a jak trzeba będzie, to i trzeci raz.
27: Kto wie, być może będzie trzeba, a zatem przejdźmy do samego koncertu. Kogo usłyszymy, co usłyszymy?
28: Podczas koncertu usłyszymy utwory związane z festiwalem kołobrzeskim, właściwie z festiwalami kołobrzeskimi. Dużo tych utworów w tamtym czasie, w latach 70., 80. wybrzmiewało. My te utwory mamy w swoim repertuarze, a z tego względu te utwory, ponieważ mamy zaszczyt gościć podczas naszego jubileuszu bardzo ważną dla nas osobę, a będzie to Adam Wojdak. Jest to gwiazda tych koncertów kołobrzeskich, która w tamtych latach wyśpiewała masę ciekawych właśnie przebojów i utworów związanych z piosenką żołnierską.
27: I teraz też wiem, że będzie śpiewał razem z Patrią.
28: Tak. Pan Adam bardzo serdecznie i gorąco przyjął zaproszenie na nasz jubileusz i zgodził się wykonać z nami dwa utwory. Będą to utwory Rogatywka, za którą został w Kołobrzegu nagrodzony, i utwór Gdy Polska da nam rozkaz.
27: Ale Adam Wojdak to nie jedyna gwiazda.
28: Tak, Adam Wojdak to taką wisienką na torcie naszego jubileuszu. Natomiast wystąpią z nami jeszcze Marysia Stasiak i Jacek Ornafa. Są to osoby, które wcześniej współpracowały z Patrią, śpiewały. Marysia grała u nas na skrzypkach jako młoda dziewczyna, będzie na zdjęciach, będzie na fotkach, będzie ją można obejrzeć i podziwiać na żywo. I Jacek Ornafa, który obecnie śpiewa w reprezentacyjnym zespole Wojska Polskiego, a wcześniej śpiewał razem z nami w Patrii i też wykona jeden utwór, już zdradzę tytuł, Gdy śpiewa wojsko.
27: Ale usłyszymy nie tylko wojskowe, żołnierskie piosenki tego
28: no,
27: dnia.
28: No, tak jak obiecałem w tamtym roku, usłyszymy też Patrię w troszeczkę innej osłonie. Będą piosenki nieżołnierskie, będzie jedna piosenka z musicalu, nie zdradzę jaka, wykona ją Paweł Stępień. Będzie również utwór właśnie w wykonaniu Marysi Stasiak, Trzeba mi wielkiej wody, usłyszymy ją w utworze z repertuaru Maryli Rodowicz. Nie zabraknie utworu Walc Barbary w wykonaniu naszych solistów z zespołu Patria. I na koniec bardzo taki znany utwór finałowy, który wybrzmi instrumentalnie i wokalnie razem z Patrią. Specjalnie tekst ułożony został na ten koncert. Piosenka jest o zespole Patria, o tak powiem.
27: Ale niespodzianka musi być, ja już troszkę więcej wiem, myślę, że bardzo się ten utwór spodoba, finałowy właśnie. Dodajmy, że koncert to nie jedyny element tego wydarzenia, tego jubileuszu. Planujecie też pokazać trochę tej historii.
28: Tak, będzie kolaż zdjęciowy, fotorelacja z 10 lat działalności zespołu Patria. Będzie również w Galerii Trakt wystawa fotograficzna, na której będzie można obejrzeć duże takie fotosy z działalności całego zespołu.
27: I oczywiście będzie też słodki poczęstunek.
28: Na koniec będzie słodki poczęstunek, jak zawsze, proszę Państwa.
27: Bo taki musi być. Jeszcze ważna rzecz, macie patronat honorowy zaszczytnych osób.
28: Tak, bardzo dziękujemy serdecznie. Mamy honorowy patronat posła na Sejm Macieja Małeckiego, posła na Sejm Adama Mirosława Orlińskiego, pani starosty sochaczewskiej Jolanty Gonta, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michała Orlińskiego, burmistrza miasta Sochaczew Daniela Janiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochaczewie Sylwestra Kaczmarka i im serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i miłe słowa.
27: Musimy już kończyć i tak na zakończenie chciałabym cię podpytać. Kim wy jesteście? Mam na myśli zespół Patria, bo śmiało można powiedzieć, że jesteście rodziną, ale warto zwrócić uwagę na to, że dużą rodziną i że różne pokolenia można u was spotkać.
28: Tak, jest to wspaniałe uczucie, kiedy się schodzimy na te próby i zanim cokolwiek zaczniemy śpiewać, muszą się wszyscy z sobą porozumieć, porozmawiać, powspominać. Tworzymy fajny taki zgrany zespół. Na pewno jest w zespole rotacja, wiadomo, bo dzieci, które grały na początku, w zespole już dorosły. Następne szkoły, przed nimi studia, wiadomo, zakładanie rodzin i te rzeczy, więc cały czas w Patrii jest rotacja. Mamy cały czas świeżą młodzież, dorosłych. Śpiewają panie, śpiewają panowie, natomiast chciałem nadmienić, że jedyną osobą, która z pierwszego składu u nas została, jest właśnie nasz solista Paweł Stępień, któremu życzymy dużo zdrówka i żeby jeszcze z nami długie lata współpracował.
27: No nie jedyną, bo jeszcze jest Arkadiusz Mamcarz.
28: Ach, już ja to.
27: Który prowadzi ten zespół z sukcesem zresztą. Dziękuję pięknie za rozmowę.
28: Ja też również dziękuję serdecznie.
27: A naszym gościem był Arkadiusz Mamcarz, prowadzący mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria.
28: Dziękuję.
26: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: FM. Reklama.
1: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.

A już za chwilę, za 10 minut, punktualnie o 10:00, najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew, ale tym razem z kraju i ze świata, a w nich trochę o pogodzie będzie, ponieważ, słuchajcie, ma wiać dosyć mocno. Tak, na silny wiatr są już alerty, już za moment więcej na ten temat, ale powiemy m.in. także o laureacie pokojowej Nagrody Nobla, bo dzisiaj mamy ją poznać tego laureatę. No, w Polsce przybył także nowy rezerwat przyrody, o tym także za chwilę.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Rochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
10: Punktualnie 10 w Radiu Sochaczew.
11: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch 15-latków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
12: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują te tragedie do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
11: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole Podwyżkowem śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik nastoletnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyszkowie.
13: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
11: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
14: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
11: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgii. Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qinwen Zhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
19: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
18: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa, 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden. Puścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
20: My po prostu musimy teraz

0: Wiec Carlos Quiros, tamtejszy Związek Piłki Nożnej, kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: A kto się cieszy z tego, że jest piątek i zaraz weekend? Dajcie znać na naszym Facebooku pod najnowszym postem w komentarzach. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: mrozu i napad w Radiu Sochaczew. A tymczasem wczoraj w audycji Zajerani rozmawialiśmy o grzybach, o takich dobrych praktykach związanych z ich zbieraniem. Mówił ekspert z Kampinoskiego Parku Narodowego zajmujący się tym tematem, czyli Katarzyna Fiedler, którą pytałem między innymi o to, co robić w momencie, kiedy mamy taki 1% niepewności, czy grzyb, którego znaleźliśmy, jest do zebrania, czy nie jest. Co wtedy robimy?
1: Czyli 1% pewności, to wtedy zostawiamy.
2: Zostawiamy. Nie ma co się tutaj patyczkować. Nie bierzemy też bardzo, bardzo młodych grzybów. Nie bierzemy też takich starych kłapciuchów. On już wysypał te zarodniki też, ale to one też potrafią, nawet podgrzyby czy prawdziwek, taki starszawy. Niektórzy odkrajowują to z pleśniałego grzyba. Nie, pleśń to jest też grzyb. I jak wiemy, widzimy spleśniały chleb czy jakiś owoc, no to też go nie jemy. I absolutnie błagam wszystkich, żebyście nie jedli państwo. Macie dżem w słoiku, którym jest pleśniały, to już zostawcie, bo ta pleśń jest, chociaż jej nie widać, jest na pewno w całym słoiku, tak samo w pomarańczy czy w ziemniaku. On jest już wszędzie.
0: A więcej o temat grzybów w audycji Zajerani. Do odsłuchania ta rozmowa na radiosochaczew.pl.
3: Reklama. Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: Stanach w Radiu Sochaczew, a tymczasem słuchajcie, już teraz kolejna szansa, żeby zgarnąć bilety na Orkan Sochaczew. Rugby, najbliższy mecz, już najbliższą niedzielę. No i pytanie od razu, zaznaczę, jakie dzisiaj pytanie i poprawna odpowiedź na to właśnie pytanie sprawi, że macie szansę te bilety zdobyć. Otóż z kim Orkan Sochaczew zagra już w najbliższą niedzielę na sochaczewskiej Marakanie o 16? Z jaką drużyną? Czekam na wasze odpowiedzi w tej sprawie. 46 863 22 22 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. Linie są otwarte. Dzwońcie śmiało po te parę biletów, które tutaj u nas są. Kto chciałby wybrać, być może i kogoś zabrać na mecz, może ktoś taki jest, kto jeszcze nie był, nie widział sochaczewskich rugbystów w akcji na żywo. No to jest dobra okazja do tego, żeby zobaczyć, tym bardziej, że rywal mocny, bo ostatnio no dobrze sobie poradziła drużyna, ta drużyna, którą przed chwilą chciałem powiedzieć, ale nie powiem, bo to wy powiecie. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Łukasz.
0: Witam. Czy ty znasz odpowiedź na pytanie?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Dobrze, to w takim razie z kim zagramy już na najbliższą niedzielę?
1: Z Arką Gdynia.
0: Z Arką Gdynia, tak, prawie mi się to wymsknęło, to jest poprawna odpowiedź. Kogo zabierzesz na mecz, jeszcze mi powiedz.
1: Z żoną.
0: To w takim razie życzymy udanych sportowych wrażeń, a ty się ze mną nie rozłączaj.
2: Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: 94,9 FM.
2: Zbliżają się najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew, a w nich m.in. o tym, że w Sochaczewie będzie jaśniej. Szczegóły za chwilę.

0: i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudziec kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
2: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
9: Na zegarach punktualnie 11 w Radiu Sochaczew. Posłuchajmy najnowszych wiadomości.
10: Bezpieczniej i jaśniej w Sochaczewie pomogą środki z budżetu obywatelskiego Mazowsza. To na początek. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej jest na ostatniej prostej. Gmina Kampinos w gronie laureatów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Projekt Smart Sochaczew – bezpieczne przejścia dla pieszych, zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, doczeka się realizacji. Oddano na niego 580 głosów. To 240 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drodze wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie. Projekt jest tak naprawdę kontynuacją tego, zgłoszonego do ubiegłorocznej edycji BOM. Zakłada doświetlenie przejść dla pieszych. O szczegółach audytor bezpieczeństwa i współautor projektu Paweł Masłowski.
11: Zakres tej inwestycji będzie obejmował 4 przejścia, 2 przy skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z ulicą Wodociągową. Przejście, które obecnie jest już w realizacji, to jest przy skrzyżowaniu 600-lecia z ulicą Popiełuszki oraz kolejne przejście to przy skrzyżowaniu Piłsudskiego z ulicą 1 Maja. Te głosowanie, które mieliśmy w tegorocznej edycji, ono było do końca. Do końca walczyliśmy o głosy mieszkańców i ostatniego dnia, czy przedostatniego dnia w czasie rajdu rowerowego państwa Krawczyków była ogromna mobilizacja. Dużo mieszkańców oddało swoje głosy.
10: W projekcie ujęto też budowę zatoki autobusowej.
11: No zobaczymy, na ile to uda się w ramach tych środków zrealizować, bo mamy tylko 240 tysięcy. Jeśli się uda, to będzie super. Jeżeli z jakichś względów technicznych nie dojdzie do skutku, to na pewno będziemy zabiegać to w kolejnych edycjach o to, aby rzeczywiście tu poprawić płynność przede wszystkim ruchu.
10: Wszystko wskazuje na to, że rozbudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej jest na ostatniej prostej. Prace postępują całą szerokością drogi. Kierowcy jeżdżą już po części Nowej Nawierzchni, Jezdni i Mostu, a nad rzeką Suchą Nidą powstała nowa kładka dla pieszych i rowerzystów. Teraz powstają chodnik i ścieżka rowerowa, a skrzyżowanie z drogą powiatową jest przebudowywane. Jak zapewnia MZDW, już niedługo będzie tu wygodniej i bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych oraz rowerzystów. Na budowie obowiązuje ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. MZDW prosi o cierpliwość i ostrożność. Gmina Campinos w gronie laureatów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Dzięki poparciu mieszkańców Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje to inwestycję wartą 1 000 000 zł. O szczegółach wójt Piotr Grzelak.
12: Mamy to podregionalny projekt numer 345, polegający na doświetleniu przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez całą naszą gminę. Będą zrobione doświetlenia, na pewno to wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich przejeżdżających, korzystających z tej drogi. Chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom gminy i wszystkim, którzy głosowali na ten projekt, głosowali, propagowali go, promowali, bo dzięki temu odnieśliśmy wspólny sukces. Tutaj też podziękowania do mieszkanki, do wnioskodawczyni, pani Agnieszki Błażejewskiej, która jest, nawiasem mówiąc, przewodniczącą Rady Gminy.
13: Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
14: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
13: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
15: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy.

0: Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Teraz trochę więcej słońca. Z kolei między 14 a 15 będzie więcej chmur. No i tak to się wszystko będzie przeplatać dzisiaj w Sochaczewie i okolicach. Na termometrach 11 stopni Celsjusza. Nieznacznie, ale jeszcze trochę cieplej będzie, dobije nam ta temperatura do 15. Ciśnienie umiarkowane, 1011 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, ale mocniejsze porywy mogą się zdarzać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Słuchajcie, Boże, napiszę na Facebooku Radio Sochaczew. W końcu piątek. No i właśnie, z taką energią, tego się trzymajmy, tym optymistycznym akcentem rozpoczynamy godzinę 11 w Radiu Sochaczew, a tu jeszcze więcej muzyki, na przykład Bee Gees. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: A już za chwilę audycja powiatowa w Radiu Sochaczew. Będziemy mówić o najbliższym finale obchodów jubileuszu stulecia sochaczewskiego Chopina. Ten finał już w sobotę. O tym za chwilę.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remont z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100!
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.

0: 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
11: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
12: A gośćmi audycji są dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Dariusz Miłkowski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
12: I pedagog tejże szkoły, Katarzyna Najdzik-Stępień. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Przed nami finał obchodów stulecia waszej szkoły, oczywiście Chopina. Moc działań już podjętych, zrealizowanych i teraz ta wisienka na torcie, ta kropka nad i, duża uroczystość w najbliższą sobotę. Najpierw zapytam o nastroje, więcej stresu, czy już spokojnie czekacie na to wydarzenie?
13: No na pewno stres się pojawia, bo jeszcze wiele rzeczy trzeba tak dopiąć na ostatni guzik. Czas leci szybko. Rok temu, jak zakładaliśmy komitet organizacyjny, wydawało nam się, że to będzie trwało i trwało, a tu można powiedzieć tak tutaj w mgnieniu oka minął ten rok i już jesteśmy. No ale jesteśmy tak na 90% już przygotowani do tych uroczystości.
14: Stres i ekscytacja, bo jednak to będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Mm-hmm.
12: No tak, ale też prawda jest taka, że nawet jeśli coś tam się nie uda, to tak naprawdę tę atmosferę zbudują ludzie. Wiem, że wy się spodziewacie naprawdę wielu gości. Już tutaj mówiliśmy o tych rekordowych zgłoszeniach, chociażby na bal absolwenta. Panie dyrektorze, ilu wy się tam spodziewacie osób?
13: Jest ponad 520 osób zarejestrowanych na bal absolwenta. Bal absolwenta będzie się odbywał w domu weselnym Magnat przy ulicy Warszawskiej. Będzie nam towarzyszył podczas zabawy zespół Excel. Ten, który grał również 10 lat temu, zapewnił nam wspaniałą zabawę. Myślę, że w tym roku również będzie. Emocji będzie na pewno co nie miara. Będzie też taka dekoracyjna ścianka, na której będziemy mogli sobie wszyscy robić zdjęcia. Ja przy okazji, jeśli mogę, to mam tylko prośbę do ludzi, do naszych absolwentów, którzy są zarejestrowani na bal, żeby w piątek, jeśli jest to możliwe, 9, odbierali opaski na te osoby, które są tylko i wyłącznie na bal zarejestrowane w sekretariacie szkoły od 9 do godziny 16 i już, żeby w dniu balu, czyli 10 od godziny 19, kierowali się do tylnego wyjścia, nie od głównego wejścia do domu weselnego od ulicy Warszawskiej, tylko od wejścia z tyłu. Natomiast wejście te główne od ulicy Warszawskiej zostawmy ludziom, którzy będą musieli się jeszcze poddać temu procesowi rejestracji, którzy nie byli ani w szkole, ani nie mieli możliwości odebrania tej opaski.
12: Także, chcecie trochę rozluźnić,
13: tak,
12: rozumiem,
13: żeby,
12: ten korek,
13: żeby sprawnie,
12: który może...
13: żeby sprawnie wejście było. Będą panowie ochroniarze, będzie zapewniona pomoc medyczna, także myślę, że na wszystko jesteśmy przygotowani. Zabrać tylko dobre humory i szampańska zabawa jest gotowa.
12: I w piątek po opaskę, a na bal od tyłu.
13: Tak jest.
12: Dobrze, czyli bal już mamy omówiony, natomiast przejdźmy do harmonogramu tego, co się będzie działo w najbliższą sobotę.
14: Tak, o godzinie dziewiątej rozpocznie się uroczysta msza święta w kościele parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. I tutaj chcemy przekazać taką informację, że uczestnicy mszy spotykają się w kościele. Po mszy świętej nastąpi uroczyste przejście do szkoły na tą część oficjalną, ale także od godziny 9, jeśli ktoś nie będzie uczestniczył w mszy świętej, to już zapraszamy do rejestracji w szkole.
12: Ta rejestracja jest też ważna, bo wtedy odbierane są pakiety, ważne pakiety.
13: Pakiety upominkowe, jest piękna książka wspomnieniowa wydana, bardzo obszerna, ponad 570 stron, także jest na pewno dużo lektury do czytania. Ja również zachęcam do tych, żeby te osoby, które nawet nie chcą uczestniczyć w mszy świętej, może mają ochotę na samo przejście, bo to będzie taki wesoły orszak z orkiestrą ze szkoły muzycznej, także myślę, że będzie to fajne przeżycie też.
12: Dobrze. Wracamy do rejestracji i tutaj też warto dodać, że przygotowaliście całą szkołę na tę uroczystość. To może zanim pójdziemy do sali głównej na program, możemy zwiedzać szkołę i oglądać specjalne okolicznościowe wystawy.
14: Oczywiście tak, zapraszamy w podróż sentymentalną na pierwszym piętrze tak zwanej starej szkoły. Wystawy tematyczne, wystawa historyczna poświęcona najstarszej historii szkoły od 1926 roku do II wojny światowej. Tutaj Państwo obejrzą zdjęcia, eksponaty, zeszyty, notatniki, wiele naprawdę ciekawych pamiątek, ale oprócz tego wystawy tematyczne poświęcone wycieczkom. Być może znajdą Państwo siebie gdzieś na którymś ze zdjęć. Ta wystawa również połączona z konkursem. Wystawy poświęcone wydarzeniom szkolnym, takim jak studniówki, matura, ale również sylwetkom nauczycieli, profesorów, którzy uczyli w tej szkole.
12: Dobrze. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, to ważny moment. Przychodzimy do szkoły, powiedzmy z kościoła, albo w ogóle po prostu z ulicy i o godzinie 11 planujecie odsłonięcie tablicy pamiątkowej zjazdu.
13: Tak, ale jeśli mam prośbę też do naszych absolwentów, że rejestracja ruszy od godziny 9, więc nie trzeba czekać do tej godziny 11 czy 10, można już od 9 przyjść, zarejestrować się, odebrać pakiet upominkowy. Rejestracja będzie się odbywała w sali numer 7 i w numer 8. Na drzwiach będzie tabliczka. W jednej sali będą tylko i wyłącznie osoby, które są zarejestrowane na część oficjalną i na bal, a na drugiej sali będą tylko te osoby rejestrowane, które są na część oficjalną. I każdy z naszych uczestników zjazdu dostanie odpowiednią opaskę, która będzie upoważniała do poruszania się do szkoły, do korzystania z bufetów. Bufety będą czynne od 9 rano, także zapraszamy na kawę, herbatę, na gorący posiłek, jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać. Ja również mam prośbę, żeby przed częścią oficjalną po odkryciu tablicy naszego zjazdu i również za 15-20 minut po odkryciu tablicy zjazdowej będzie uroczyste odsłonięcie tablicy poświęcone panu profesorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu i przed tą główną częścią oficjalną, która się rozpocznie o godzinie 12, zachęcam też, żeby się troszeczkę posilić w bufetach, bo ta część oficjalna może potrwać 2-2,5 godziny.
12: Z tego co wiem, nawet na zewnątrz taki przygotowujecie bufet.
13: Tak, będą bufety dla uczestników, to będzie bufet w świetlicy szkolnej. W jadalni będzie bufet taki słodki, będzie na zewnątrz namiot ocieplany, który pomieści około 200 osób. Tam też będą wszystkie te posiłki zapewnione. Natomiast dla zaproszonych gości będą dwa bufety w starej szkole, w sali numer 12 i numer 14.
12: No to zadbaliście o tę część, to przejdźmy do tej części oficjalnej. Ta na dużej sali, ale i małej sali, proszę właśnie opowiedzieć, jak to będzie wyglądało.
14: Tak, główna uroczystość będzie się odbywała na dużej i małej sali. Mamy prośbę, aby na dużą salę gimnastyczną wchodzili przede wszystkim, wchodziły starsze pokolenia absolwentów szkoły oraz emeryci naszej szkoły. Ta uroczystość będzie streamingowana, czyli relacjonowana również na małej sali gimnastycznej, także tutaj zapraszamy młodsze pokolenia, ale jednocześnie uroczystość będzie relacjonowana w tak zwanym akwarium na pierwszym piętrze w szkole oraz na zewnątrz szkoły, na telebimach zewnętrznych. Także każdy, kto będzie chciał zobaczyć tę uroczystość, będzie mógł obejrzeć.
13: Ja mam prośbę do młodszych roczników, absolwentów, że oni mają jeszcze przed sobą wiele takich uroczystości, natomiast te starsze roczniki ze względu głównie na stan zdrowia, no to mogą być już to ostatnie jakieś takie nasze spotkania i dlatego ta prośba, żeby te miejsca na sali dłużej zostawić tym osobom starszym.
14: Tak, to będą osoby... matura 1950, to będą roczniki 60. Także tutaj szczególnie prosimy właśnie, zapraszamy te osoby na dużą salę gimnastyczną.
13: Można powiedzieć, że absolwenci liceum zawsze są młodzi duchem, ale czasami już mamy pewne niedoskonałości, jeśli idzie o poruszanie się i dlatego prośba, żeby nawet pomóc, jeśli będą osoby na wózkach inwalidzkich, bo też takie osoby przewidujemy, także bądźmy tacy wspólnie, wszyscy jedną wielką rodziną i żebyśmy pomagali tym osobom i żebyśmy dla nich tak mogli stworzyć warunki, żeby oni również mogli uczestniczyć w tych naszych uroczystościach.
12: Ponad 90-letnie osoby, z tego co mówi pani pedagog, tak. Mogą absolwenci. Coś chcecie dodać?
14: Chcielibyśmy właśnie dodać ze względu na właśnie bezpieczeństwo uczestników, także osób niepełnosprawnych, bo też będziemy mieć gości na wózkach inwalidzkich. Chcemy wspomnieć o tym, że nie będziemy tutaj mieć parkingu, prawda, dla uczestników. Na teren szkoły mogą wjechać jedynie osoby, pojazdy z osobami niepełnosprawnymi. Tutaj musimy też zostawić miejsce dla straży pożarnej czy karetki pogotowia.
12: Okej, okay, czyli lepiej gdzieś zaparkować na zewnątrz.
13: No niestety szkoła jest tak usytuowana, że nie mamy parkingu, prawda? Więc mamy trochę miejsc zapewnionych dla gości. No i też nasza obsługa musi wjechać rano, żeby pewne rzeczy ruszyć do naszych uroczystości. Także gorąca prośba, tam gdzie można parkować troszeczkę dalej i udać się już do nas na pieszo.
12: I musimy kończyć, bo czas nam się skończył. Zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę na stulecie Chopina. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli dyrektor Chopina Dariusz Miłkowski. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich serdecznie.
12: I Katarzyna Najdzik-Stępień, pedagog z Chopina.
14: Również serdecznie dziękuję.
11: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: żadna fama nadie.
1: Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firmy Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Co takiego zjeść na obiad? Takie pytanie możecie sobie zadawać. Otóż Bar Brothers Grzegory proponuje jako danie dnia zupę kapuśniak, rybę mirunę, ziemniaki oraz surówkę z kiszonej kapusty. W ofercie znajdziecie u nich również smażonego morszczuka oraz pierogi. Oczywiście ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieniami, a także ukraińskie.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
2: Tymczasem poznaliśmy laureata pokojowej Nagrody Nobla i o tym już więcej punktualnie o 12 w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
4: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
14: Na zegarach jest już 12.
15: Kończy się dwuletnia kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew. Już niebawem w 13 sochaczewskich szkołach odbędą się wybory 21 młodych radnych na kolejną kadencję. W tym serwisie zachęcamy do tego, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki, a także informujemy o kolejnym oszustwie. Starsza mieszkanka Skierniewic straciła ponad 100 tysięcy złotych. Policja ujęła sprawcę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew. Wkrótce wybory. Ratusz planuje przeprowadzenie w szkołach specjalnej kampanii. O szczegółach burmistrz Daniel Janiak.
16: Odwiedzimy wraz z opiekunem Piotrem Pędlakiem wszystkie szkoły, zarówno te podstawowe, jak i również ponadpodstawowe. Mamy przygotowanych dość dużo takich materiałów informacyjnych dla chętnych, którzy chcą wystartować w swoich szkołach w wyborach. No i tak można powiedzieć, że ten miesiąc październikowy będzie takim miesiącem, gdzie będziemy przeprowadzać taką kampanię informacyjną, dlaczego warto, co młodzieżowy radny może zmieniać. Chcemy też pokazać, że to jest taki wstęp, taki fundament pod takie działanie bardzo społeczne, pod takie działanie obywatelskie. Wiemy już, że sami też uczniowie dzwonią, pytają, kiedy wybory, są zainteresowani, to też nas cieszy.
15: Wybory odbędą się 6 listopada.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Szlachetna Paczka w Sochaczewie potrzebuje wolontariuszy bardziej niż zwykle. Jest gorący apel liderki rejonów Sochaczew Północ i Sochaczew Południe Weroniki Ratajczyk o zgłaszanie się do pomocy przy tegorocznej akcji. Weronika swoją drogę zaczęła 4 lata temu.
17: Szlachetna Paczka zaczęła się od tego, ponieważ kiedyś sama dostałam pomoc i chciałam się jakby teraz oddzięczyć. Poza tym przed Szlachetną Paczką brałam udział w wolontariacie w CUS-ie. Naprawdę jakby polecam każdemu przeżyć chociaż rok w tym wolontariacie, ponieważ doświadczenie, którym się w nim nabywa, jest po prostu nie do opisania.
15: Wolontariuszem może zostać każdy powyżej 18 roku życia.
17: Niestety w tym roku mamy bardzo mało wolontariuszy i chciałabym tutaj będąc zachęcić każdego, kto chociaż przez chwilę pomyślał, że kurczę, muszę coś zrobić takiego, żeby pomóc drugiej osobie, to nie ma ani czasu na zastanowienie się. Trzeba wejść i się po prostu zapisać.
15: W 3 tygodnie od zgłoszenia oszustwa skierniewiccy kryminalni ustalili i zatrzymali w Poznaniu 21-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o oszustwo metodą na policjanta. Mężczyzna miał podstępem wyłudzić od 71-letniej mieszkanki Skierniewic 118 tysięcy złotych. Decyzją sądu 21-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policjanci po raz kolejny apelują, aby rozmawiać z seniorami, swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami starszymi o zagrożeniach związanych z oszustwem telefonicznymi. Przestępcy wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych i wywierają na swoje ofiary presję, przekazując informacje o rzekomo zagrożonych pieniądzach. Mogą podawać się za policjantów, pracowników banku lub inne osoby wzbudzające zaufanie. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której senior sam przekaże im swoje oszczędności. Pamiętajmy, prawdziwy policjant nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, wykonanie przelewu ani przekazanie gotówki nieznanej osobie w ramach rzekomej policyjnej akcji.
18: Południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z 2 przypadkami ataków nożem w 2 szkołach na Mazowszu w tym tygodniu, w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
19: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa, zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
18: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plis, rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: No dziś już zdecydowanie chłodniej i też to uczucie potęguje nam wiatr, który nam towarzyszy i towarzyszy jeszcze będzie, no trochę nam powieje, a 14 na termometrach, jeżeli chodzi o te wartości, ten najcieplejszy moment i raczej więcej nie będzie. Słońce za to od czasu do czasu może wyglądać zza chmur, choć tych także więcej, ale bez deszczu przy piątku. W sobotę już parasole mogą się przydać, niedziela ta z kolei

0: Zewnętrzne plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No to mamy te efekty tych wzmożonych działań policji, bo zatrzymano 13-letnią mieszkankę powiatu sochaczewskiego i 15-latka z gminy Wiskitki i o tym wszystkim możecie przeczytać na tusochaczew.pl. Tam was odsyłamy.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: kochaj mnie. Tak śpiewała nam Zalia. 20 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Sochacze w Weekend na Horyzoncie. No to może warto go sobie zaplanować. I co właśnie fajnego można zrobić w okolicy? To na przykład już dziś można wybrać się na spotkanie ze znanym aktorem. No i wspólnie posłuchajmy o szczegółach.
1: Sołtysi z gminy Nowosłucha zorganizowali takie fajne spotkanie z aktorem, z panem Henrykiem Gołębiewskim. A ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie, jak zawsze.
0: No a wbitka jest za zupełną darmożkę, to tym bardziej. O tym wszystkim mówił Ireneusz Łukawski z GOKU w Nowej Suchej.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.

0: Oliwka i jej nowość Poza tobą nic i 22 minuty, które pozostały nam do godziny 13. Lubicie rugby? No to tego spotkania absolutnie nie można przegapić już w niedzielę. RC Orkan Sochaczew kontra Lifestyle Catering Rugby Klub Arka Gdynia. Początek tego spotkania o godzinie 16. To oczywiście na stadionie Mosiru przy Warszawskiej 80, także w weekend wszyscy na Marakanę. I w tym możemy też wam pomóc. Dwa podwójne zapraszenia czekają na te osoby, które jako pierwsze się do nas dodzwonią. 46 863 22 22.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poliesingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

nastolatka z powiatu sochaczewskiego na grupie klasowej zamieściła informację, że przyniesie do szkoły maczetę. O tym incydencie, ale też i o tym z powiatu żyrardowskiego będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 13. Koniecznie bądźcie z Radiem Sochaczew już o pełnej.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
10: Na zegarach już 13.
11: Wzmożone działania służb w związku z atakami nożowników. Od tego zaczynamy. W sobotę finał stulecia Liceum Chopina w Sochaczewie. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Nowa Sucha. Jest apel do mieszkańców. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W związku z atakami nożowników policjanci prowadzą wzmożone czynności. Dziś rano podjęto działania wobec 13-latki z powiatu sochaczewskiego, która na grupie klasowej zamieściła informację, że przyniesie do szkoły maczetę. Nastolatka tłumaczy, że był to głupi żart. Do incydentu doszło także w powiecie żyrardowskim.
12: Żyrardowscy policjanci zatrzymali dziś rano w trakcie praktyk szkolnych w Mszczonowie 15-latka, mieszkańca gminy Wiskitki, który w mediach społecznościowych miał grozić innym osobom pozbawieniem życia. Przy nastolatku zabezpieczono ostre narzędzia. 15-latka został przewieziony do komendy. Obecnie trwają z nim czynności. Ze względu na wiek, o jego losie zadecyduje sąd rodzinny.
11: Mówiła oficer prasowa komendy w Żyrardowie, młodszy aspirant Monika Michalczyk. Służby, samorządowcy i szkoły są w gotowości, co podkreślał w czasie dzisiejszej sesji wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa.
13: Już we wszystkich placówkach w całym powiecie znajduje się po jednym policjancie. Mamy taki sztab kryzysowy, zebranie osób delegowanych z samorządów. Komenda Policji również zakłada, już teraz mogę o tym powiedzieć, spotkanie dla wszystkich dyrektorów szkół.
11: Finał obchodów stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie już jutro. To będzie duża uroczystość. Zapowiada się też rekordowa liczba gości. To ogromne wyzwanie logistyczne, stąd prośba do uczestników.
14: Główna uroczystość będzie się odbywała na dużej i małej sali. Mamy prośbę, aby na dużą salę gimnastyczną wchodziły starsze pokolenia absolwentów szkoły oraz emeryci naszej szkoły. Ta uroczystość będzie streamingowana, czyli relacjonowana również na małej sali gimnastycznej. Także tutaj zapraszamy młodsze pokolenia, ale jednocześnie uroczystość będzie relacjonowana w tak zwanym akwarium na pierwszym piętrze w szkole oraz na zewnątrz szkoły, na telebimach zewnętrznych.
11: Mówiła pedagog Katarzyna Najdzik-Stępień. Ważnym elementem obchodów będą wystawy.
14: Zapraszamy w podróż sentymentalną na pierwszym piętrze tak zwanej starej szkoły. Wystawy tematyczne, wystawa historyczna poświęcona najstarszej historii szkoły od 1926 roku do II wojny światowej. Tutaj Państwo obejrzą zdjęcia, eksponaty, zeszyty, notatniki, ale oprócz tego wystawy tematyczne poświęcone wycieczkom, wystawy poświęcone wydarzeniom szkolnym takim jak studniówki, matura, ale również sylwetki sylwetką nauczycieli, profesorów.
11: I jeszcze informacje dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Firma Prezero, zajmująca się odbiorem odpadów z tutejszych posesji, przypomina o bezwzględnym zakazie wyrzucania baterii oraz ostrych odpadów medycznych do pojemników na odpady komunalne. Zużyte baterie i akumulatory zgniecione w śmieciarce ulegają samozapłonowi. Z kolei igły czy wenflony stwarzają ryzyko zakażenia groźnymi patogenami. Tego typu przedmioty najlepiej oddawać na PSZOK, przy czym należy pamiętać o tym, by odpady medyczne były umieszczone w sztywnym pojemniku.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
17: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
16: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
18: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
16: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
19: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
16: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6,90 zł, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 46 863 22 22. Kto zadzwoni jako pierwszy, zgarnie podwójną wejściówkę na najbliższy mecz naszych rugbistów, ten niedzielny. Czekamy.

0: opisie tej audycji, który znajdziecie na naszej stronie radiosochaczew.pl w zakładce Ramówka, można przeczytać, że jest to program o kosmetykach i dbaniu o siebie, ale tak na chłopski rozum. Bo właśnie o tym wszystkim możecie usłyszeć w Kosmetologice, która to już za chwilę na 94,9. Warto zostać blisko.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
14: Neonet, Neonet.
15: To korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
16: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
14: Neonet.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Specjalne okazje dla ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
20: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
5: Jeszcze więcej muzyki.
21: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
24: Reklama.
25: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
26: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
27: W studiu kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center. Dzień dobry.
28: Dzień dobry, witam serdecznie.
27: Często gdzieś tam jak latamy w sezonie letnim, to widzimy głównie panie, które w samolocie gdzieś tam nakładają sobie maseczkę. Podejrzewam, że nawilżającą. No i właśnie pytanie do pani. Czy to ma jakieś głębsze zastosowanie? Chodzi o to, żebyśmy po takim locie kilku, czasami kilkunastogodzinnym nie byli zmęczeni, czy żeby już nawilżyć, przygotować tę twarz do urlopu, czy to po prostu taka kosmetyka zapobiegawcza, czy jak to nazwać?
28: Ja akurat takich rzeczy nie używam, natomiast moja siostra nawet jadąc do pracy zakłada sobie takie płatki hydrożelowe pod oczy i gdzieś tam te maseczki w samolocie jak najbardziej. To ma jakby takie funkcje głównie założenia nawilżające, że to jest całe nasączone kwasem hialuronowym, jakimś kolagenem i pani sobie wyobrażają, że mając taką maseczkę, to one się na szybko jeszcze wygładzą, nawilżą i owszem, wrażenie tego nawilżenia będzie bardzo wysokie, ponieważ tam jest kwas hialuronowy i on sam w sobie jest taki bardzo aksamitny, bardzo jest taki delikatny w dotyku. Natomiast tak naprawdę to cząsteczka hialuronu jest za duża i w żaden sposób nam się do skóry właściwej nie przechłonie, więc to jest tylko wrażenie takiego poślizgu, tego nawilżenia, to jest jakby efekt na chwilę. Natomiast jestem jak najbardziej za z innego względu, ponieważ jak na przykład lecimy, wiadomo, że samolot, gdzieś tam klimatyzacja, te nawiewy, to wszystko nam idzie, po prostu wieje i my w niechcący po prostu bardzo sobie wysuszamy tą skórę, więc ma to taki głębszy sens po prostu jako funkcję ochronną przed wysuszeniem tej skóry. To jest... Samo w sobie nie nawilże, ale nam poradzi, że nie wysuszy, skóra nam nie odda tej wody.
27: I to jest fajna odpowiedź i to jest właśnie głos specjalistki. Jakie kosmetyki i akcesoria warto mieć w domu, żeby dbać o siebie, o swój wygląd, chodzi o twarz i ciało? Co takiego nam się tak naprawdę przyda i będzie dobrym pomysłem?
28: Więc tak, wszelkiego typu w modzie są teraz rolery, szczoteczki soniczne, tego jest naprawdę dużo, no to ja powiem za czym jestem, a za czym niekoniecznie. Więc ja na wyposażeniu mam sobie taki roller, masażer. To są takie dwie kulki połączone ze sobą, że w trakcie wsmarowywania kremu ja ten roller po prostu ruchem masażu do góry roluję, bo jednak gdzieś tam zahacza mi to o mięśnie i rozluźnia, ok, a przy okazji wtłaczam sobie te serum, krem, to jest fajne. Natomiast nie jestem zwolenniczką szczoteczek sonicznych, bo tak jak już w innym wywiadzie mówiłam o tych mechanicznych ścieraniach, peelingach i tak dalej, że to nie jest nam wskazane, no to ta sama sytuacja się nam robi z tą szczoteczką, że jeżeli te szczoteczki w nieodpowiedni sposób za ostro, za szorstko peelingują tą skórę, gdzieś tam myją, no to jest to samo, co przy peelingach mechanicznych, że za ostro.
27: Okej, ale to znaczy, że tego typu kosmetyki, gadżety także powinniśmy konsultować? Przed zakupem na przykład?
28: Można, bo rynek jest przesiąknięty, tego jest bardzo dużo i nie wszystko, i nie dla każdego, nie do każdego rodzaju cery. Więc lepiej przekonsultować, zanim się coś zastosuje, bo zdarza się, że panie trafiają do nas po fakcie i nie wiedzą, że sobie niechcący robiły krzywdy, na przykład taką szczoteczką, a przychodzą z znacznie pękającymi naczynkami, z jakimiś trądzikami, które niechcący sobie same wywoływały, właśnie źle traktując skórę.
27: Czyli też apel do panów, że tego typu masażery, te takie kamykowe, te takie jeżdżące po twarzy, też nie będą złym pomysłem na prezent.
28: Tak, nie są złym pomysłem na prezent, to jak najbardziej, jeszcze jak to są jakieś kamienne, szlachetne, jak najbardziej, to masażery, te rolery są okej. To tak.
27: No. Dobrze, jeszcze jedno ważne pytanie związane z suplementowaniem kolagenu. Czy suplementowanie kolagenu ma sens? Gdzie ten kolagen znaleźć? No bo też są różne głosy związane z przyswajalnością, że podobno tylko ten naturalny, że jest czasami suplementem diety. No i jak wybrnąć z tej sytuacji? Co z tym kolagenem?
28: No z tym kolagenem to jest tak, że ja nie jestem uwiązana żadną firmą i obecnie w Savanie nie handlujemy kolagenem i żadna z nas takiego kolagenu też nie zażywa. Kolagen sam w sobie jak najbardziej jest nam potrzebny, jest budulcem skóry i ja jestem za, natomiast ja jestem za naturalnym sposobem, no bo jednak każdy produkt wytworzony w jakiś sposób wiąże się tam z jakąś malutką chemią w sobie, więc ja nie byłabym za tymi moimi buteleczkami i zapiciem kolagenu takiego przetworzonego, tylko gdzieś tam...
27: Różki, galarety i
28: oczywiście,
27: tak dalej.
28: Rosół z trzech mięs i tyle, żeby to po prostu w kolagen pozyskiwać w sposób naturalny, on wtedy jest najbardziej przyswajalny i ja tak jadam, ja tak polecam, z klientkami też rozmawiam, oczywiście jak ktoś jest zwolennikiem i musi mieć ten kolorowy mały gadżecik, okej, nie powiem, że coś jest złe, jak składu nie widzę, natomiast ja jestem za tym kolagenem naturalnym, pozyskiwanym w naturalny sposób, więc jednak zimne nóżki, domowe, jak najbardziej pewnie. Tak, i na pewno skóra się odwdzięczy i będzie promienista i tu mamy pewność, tak.
27: To jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek suplementacje, coś co działa, bo słyszałem, że jednym z naukowo potwierdzonych w ogóle suplementów jest witamina D, którą możemy zażywać. Czy my po coś powinniśmy sięgać, tak jak pani mi wspomniała, że ten sezon, kiedy więcej pracy jest ze skórą, to jest raczej ta jesień, zima, wiosna. Czy my coś powinniśmy mieć w takiej domowej apteczce albo w nawyku suplementowania?
28: Tak, ja jestem zwolennikiem witaminy D jak najbardziej, jak najwięcej, ponieważ no, u nas tego słońca w naszej sferze klimatycznej jest bardzo mało i raczej można się chwilowo depresji nabawić, więc witamina D i też gdzieś tam można sobie sprawdzać, poczytać, że 10 tysięcy jednostek, nie tysiączka, tylko 10 tysięcy to jest potrzebne i się łyka jak najwięcej, żeby po prostu było okej. No, ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś z witaminą D przedobrzył w drugą stronę i że brał tej witaminy za dużo. Raczej jak rozmawiam i z ludźmi, no to my też po skórze widzimy i klienci jak się badają, bardzo często mają niedobory witaminy D3, więc suplementacja jak najwięcej i te górne normy. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał powyżej, nawet jak się suplementuje. Potrzebujemy tego.
27: Też bardzo się cieszę, że pani o tym powiedziała, bo to jest ważny głos. Nie bójmy się tych właśnie wyższych
28: dawek.
27: Limitów.
28: Tak.
27: Filtry właśnie słoneczne. Czy są nam potrzebne, czy wręcz przeciwnie, unikać słońca, żeby zachować tę jędrność skóry, chować się, czy korzystać tak jak pani na urlopie, bawić się tym słońcem, dbać o skórę, ale korzystać?
28: Słońce jest jak najbardziej zdrowe i potrzebne. Owszem, no słyszę, że tak, są jakieś takie sytuacje, że słońce, wystawianie się cały czas na permanentne takie opalanie znacznie przyspiesza efekty starzenia się skóry i to jest fakt, tak, ale to jest gdzieś tam, jak ktoś stosuje nieodpowiednią pielęgnację, uczęszcza na nie zabezpiecza się, nie nawadnia, uczęszcza na solarium, jeszcze do tego gdzieś tam papierosy, no to owszem, tak, jeżeli to jest spalona skóra na słońcu i jeszcze używa ktoś jakiś przyspieszaczy, bronzerów i tak dalej, no to można sobie zrobić kuku, można i wywołać sobie niechcący też samemu te przebarwienia posłoneczne, to też czasami idzie z hormonami w parze, że przebarwienia takie pohormonalne, które dopiero wychodzą na narażeniu naszej skóry na UV, jednak no gdzieś tam zawsze trzeba to wyśrodkować, bo z drugiej strony nie wolno też wręcz cały czas używać wysokich filtrów słonecznych, jak nie ma takiej potrzeby. Te filtry 50 i 100 są tylko na kąpiel słoneczną. Jeżeli naprawdę będziemy po prostu cały czas na słońcu, to wtedy 100 tak, ale no to już w drugą stronę ja słyszę, że pani jak tylko się zaczyna słońce już od maja, to już stosują 100 i stosują maj, czerwiec, lipiec, sierpień. no to też jest źle, to tak się nie robi. To nie jest na co dzień i to nie jest ten filtr potrzebny, jak idziemy do pracy gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu. To w ogóle nie trzeba go stosować, nawet wręcz nie powinno się, tak? To tylko gdzieś tam go mieć w zapasie na słońcu.
27: To jeszcze zadam jedno pytanie. Znam osoby z ciemną karnacją, które nie stosują filtrów i mówią, że nigdy się nie parzą słońcem i opalają się na ciemno. To dobrze, czy to źle, że nie stosują żadnych filtrów?
28: Jeżeli nie mają tej tendencji do wychodzenia przebarwień, jeżeli się naprawdę nie parzą i całe życie są na słońcu, przy tym prowadzą zdrową dietę i nie czują takiej potrzeby, no trochę nietuzinkowo, ale powiem, że jest okej. Okay. Ja też nie lubię, ale muszę, bo ja mam po prostu zaburzenia hormonalne i u mnie przebarwienia wychodziły. Ja miałam melazmy na całym czole i żeby to mi nie wróciło, musiałam regulować to kwasami, żeby mi nie wychodziły nowe, muszę stosować filtr. Ale ja muszę, nie każdy musi, tak? Można to sobie zweryfikować.
27: No i to też wynika z pani wiedzy. Do konsultacji zapraszamy, dlatego że warto po prostu też poznać i swój typ skóry i swoje preferencje. Dobrze. Bardzo pani dziękuję. Kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center w Sochaczewie.
28: Tak, dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
26: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew. Z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

ostatnich atakach w rejonie sochaczewskich szkół, przedszkoli i żłobka. Obecne są dziś patrole policji. Właśnie o tych wzmożonych kontrolach i generalnie o obecnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach powiemy Wam w wiadomościach o 14:00. Bądźcie o pełnej razem z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: A z innej beczki? Już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
9: I mamy już godzinę 14.
10: Komunikat ratusza w związku z niepokojem mieszkańców o bezpieczeństwo w naszych szkołach. Od tego zaczynamy. Gmina Teresin przed budową miejskiego centrum w gminie Nowa Sucha już dziś odbędzie się spotkanie z aktorem Henrykiem Gołębiewskim, znanym między innymi z filmu Stawiam na Tolka Banana czy Podróż za jeden uśmiech. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkołach, Sochaczewski Ratusz apeluje do mieszkańców, a w szczególności do rodziców i opiekunów, o zachowanie spokoju i rozwagi. Miasto Sochaczew pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z Komendą Powiatową Policji. Na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące aktualnej sytuacji i monitoruje jej rozwój. Dziś w rejonie miejskich szkół, przedszkoli i żłobka obecne będą patrole policji. Monitoring miejski i szkolny rejestruje obraz. Operatorzy monitoringu obserwują sytuację i będą reagować na wszelkie niepokojące zdarzenia. Ratusz podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem i zachęca rodziców oraz opiekunów do rozmowy z dziećmi, wysłuchania ich obaw, zapewnienia im poczucia spokoju i bezpieczeństwa.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Planowana budowa portu Polska już teraz bardzo mocno wpływa na gminę Teresin. Spółka CPK zajęła prawie 1000 hektarów jej ziemi. W związku ze spodziewanym rozwojem samorząd będzie się starał o uzyskanie statusu miasta. Aby takie prawa uzyskać, gmina chciałaby stworzyć swoje nowe miejskie centrum. Stąd w planie specjalne warsztaty architektoniczne.
12: Myślimy tu o terenie 5-hektarowym, położonym na północ od bazyliki, który należy do klasztoru ojców franciszkanów, bo żeby zostać miastem i żeby złożyć wniosek, potrzebne jest zaznaczenie w tym wniosku takiego centrum przyszłego miasta. I to jest wielka i piękna robota i dla architektów, i dla ludzi, bo budowanie coś od zera, no to jest takie wyzwanie, które potem da taki zaczyn do tego, żeby mogły powstawać już stricte projekty architektoniczne według koncepcji, którą mam nadzieję uda się tutaj opracować przez nas wszystkich biorących udział w tych warsztatach.
10: Mówił wójt Marek Olechowski. Warsztaty pod hasłem Wymyśl Centrum Teresina rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają 4 dni. I jeszcze zaproszenie dla mieszkańców gminy Nowa Sucha i okolic. Lokalni sołtysi zorganizowali spotkanie z aktorem Henrykiem Gołębiewskim.
13: Ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie jak zawsze.
10: Mówił dyrektor GOKU Ireneusz Łukawski.
14: 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po 1 szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o dwa ataki w ostatnich dwóch dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała troje uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
14: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Wietrzne popołudnie to na pewno, ale ten wiatr nam przez cały dzień tak naprawdę towarzyszy. Zaledwie 14 na termometrach, ciut cieplej. W ciągu weekendu mówimy o 16, no i spora ilość chmur, to popołudnie już właśnie takie będzie w odcieniach szarości, a przy sobocie z tych chmur może nam popadać, także parasole jutro warto mieć blisko siebie. Przy niedzieli ta sytuacja wygląda już lepiej, bo słońce do nas wyjrzy, a kolejny tydzień, no w przeważającej części jednak pochmurny i dosyć chłodny, mówimy o 13-14 stopniach, a noce i ranki, no chłodne, bo zaledwie czwórka czy piątka może nas witać.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: To już 6 minut po godzinie 14, no to witam Was po pełnej w kolejnej godzinie przepełnionej najlepszą muzyką, jaką gramy dla Was na 94,9. Dzieci mniej, ale jest spokojnie. Zajrzeliśmy do naszych szkół, no i właśnie efekt tego znajdziecie na tusochaczew.pl. Tam o tej dzisiejszej sytuacji można szerzej poczytać.
16: O

0: chwilę w studiu nasi goście, a w zasadzie to chyba śmiało można powiedzieć, że współprowadzący tę audycję, czyli Receptę na zdrowie, no właśnie, bo Bartek Staniaszek, a także Natalia i Piotr Gawrylczyk w Radiu Sochacze po raz kolejny będą opowiadać o tym, jak tę receptę na zdrowie znaleźć. No to wy zostańcie na 94,9 za chwilę te szczegóły.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
13: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
15: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
14: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
16: Wracamy do naszej audycji w studiu dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: I trener Piotr Zieliński.
18: Dzień dobry.
16: Rozgadaliśmy się przed tygodniem o, Piotrze, o Twoich sukcesach, o Waszym przygotowaniu, o tej drodze związanej ze startami, z wielokrotnymi tytułami mistrza Polski kulturystyce i fitness w sportach sylwetkowych, które zdobywałeś, o tytułach zagranicznych, mistrzostwach Europy, bo tego jest naprawdę sporo. Natomiast Natalia, wspominałaś o przygotowaniu Waszym, o tym, jak Piotr to wszystko znosił, czyli to przygotowanie do zawodów, bo jest profesjonalistą. Natomiast rozmawialiśmy też o Twojej drodze. Ty się edukowałaś i edukujesz cały czas, rozwijasz, jeżeli chodzi właśnie o dietetykę, o podejście. I tutaj miałaś obok siebie żywy przykład, na którym mogłaś tę wiedzę, którą pozyskujesz, przekładać po prostu na sukces, na konkretne miejsce i efekty z Piotrem.
17: Tak, było to takim świetnym doświadczeniem dla mnie, gdzie mogłam tą swoją wiedzę przekuć właśnie w praktykę i w te przygotowania. Dla mnie takim największym tutaj wyzwaniem to było chyba też to przygotowanie takie Piotrka do wyjścia na scenę, jeśli chodzi o właśnie przygotowanie skóry, pomalowanie go właściwie, dobór tych preparatów. Razem tutaj to analizowaliśmy, gdzieś tam dochodziliśmy do swoich takich wniosków, więc tutaj z tej strony to było takim chyba większym wyzwaniem niż od strony odżywiania, bo tutaj...
16: A jeżeli chodzi o odżywianie, miałaś swoje pomysły, coś tam starałaś się narzucać, czy raczej słuchałaś Piotra pod kątem tego, co mu dostarcza tych kalorii?
17: Przede wszystkim obserwowaliśmy to, jak jest silny na treningach, czy ta siła nie spada, jeśli chodzi o, bo miał dwie jednostki takie wytrzymałościowe podczas
16: tej
17: dnia.
16: Redukcji, tak?
17: Oprócz tego prowadził zajęcia fitness, które też wymagały od niego dodatkowej, wiadomo, zużycia kilokalorii, plus jeszcze do tego praca, więc jakby to nie tak, że on po treningu przychodził do domu, kładł się i odpoczywał.
16: Czyli
17: tylko...
16: Czyli tych kalorii też trochę więcej mogło?
17: Cały czas pracował.
18: Tak, pójść, tak.
17: Więc tak, kaloryczność była dosyć wysoka. Tutaj jakby zjedzenie, spożywanie tego, by nie obciążało właśnie żołądka, jelit, przewodu pokarmowego, tak by mógł cały czas funkcjonować też na tych wysokich obrotach. No było to wyzwaniem.
18: To się uczyliśmy z biegiem lat, próbowaliśmy różnych rozwiązań, patrzyliśmy, jak organizm reaguje, bo przy takiej małej tkance tłuszczowej bardzo szybko widać, jak organizm reaguje na różne zmiany.
16: Biorąc pod uwagę liczbę sukcesów, te schematy były podobne, czy gdzieś tam jakieś modyfikacje zachodziły?
17: Różnie. To w zależności tutaj od sezonu też różnie się przygotowywaliśmy, od tego, jak Piotrek właśnie, od jego stanu, jeśli chodzi o właśnie samopoczucie, to wszystko było na bieżąco modyfikowane.
16: A co było najtrudniejsze pod kątem całych tych przygotowań? Właśnie tak jak powiedzieliście, przygotowanie się do odpowiedniej prezentacji, czy najpierw to masowanie, żeby było co pokazać, czy potem ten okres redukcji, czy potem, żeby się nie wykoleić po drodze z tych wszystkich rzeczy, bo to jest skrupulatny, naprawdę wielomiesięczny plan, w którym ten pik musi nastąpić w konkretnym momencie.
18: Tak,
16: jak myślę, na szlemie, no tu musi w konkretną datę, w konkretny dzień w kalendarzu trafić.
18: I to tak jest. Myślę, że taki ostatni miesiąc, jak wchodziliśmy już takie bliżej startu i ostatnie 10-7 dni takiego bezpośredniego przygotowania startowego, to już było takie naprawdę wycieńczające i ciężkie, bo tam i duża ilość wody dochodziła, soli, to już takie trzeba było różne manewry stosować, żeby tą wodę z organizmu wypłukać i glikogen przed naładowaniem, później odpowiednim przed samym startem. I myślę, że to też, tutaj też dużo zmian próbowaliśmy.
16: A psychicznie byłeś bardzo styrany, tym zmęczony, w sensie to było dużo?
18: Myślę, że tak, że to w pewnym momencie tak się gdzieś nasila.
16: O takim przygotowaniu, że
17: naprawdę jakby zawody były tydzień po tygodniu i to często właśnie zagraniczne zawody, gdzie lataliśmy i do Lahti, do Barcelony, do Czechy, właśnie Czech, Hiszpania,
18: do Grecji.
17: Grecja,
18: Chiny właśnie.
17: Jakby non-stop udział, cotygodniowe przygotowanie się do wyjścia na 100%.
18: I utrzymanie takiej formy.
16: Utrzymanie przede wszystkim.
18: Żeby nie tracić na wadze też dalej już z
17: mięśni.
18: Ale
17: robiliśmy to dlatego, bo właśnie Piotrek prowadził tutaj w Pucharze Świata i no była ogromna szansa, żeby zajął te czołowe miejsce. No i... Była taka motywacja ku temu, co nie ukrywam, było ciężkie i też dla mnie jako żony. Był taki moment jeden, były zawody w Barcelonie, pamiętam, i później jechaliśmy do Lahti, te zawody właśnie w Barcelonie nam nie wyszły.
16: Ale czemu nie wyszły? W sensie nie było dobrej nagrody? W sensie czy nie poszło? Czy Piotrek się źle czuł?
17: Te sylwetki były tam, jakby kanon był inny.
16: A wy zrobiliście swoją
18: taką, co była super.
17: Po prostu
18: wyciągnęliśmy naprawdę mocno.
17: Zawodnicy wyglądali troszeczkę inaczej od Piotrka. Inny typ sylwetek z tej czołówki był akurat tutaj na topie akurat tam i byliśmy poza finałem, gdzie to było takie dla nas też
16: policzek w pewnym sensie.
17: Policzek
18: bo to tych debiutów były chyba pierwsze zawody poza finałem, co generalnie wcześniej
16: nie zdarzało.
17: No i pamiętam właśnie te zawody w Lahti, które były tydzień później. I nawet Piotrek tutaj razem żeśmy płakali chyba przed tym startem, bo to było takie ciężkie. Czy damy radę, jak to będzie tutaj, jak tutaj nas ocenią, nie?
16: No, mało czasu mieliście też.
17: Tak, tak, tak. I tak, czy to ma sens w ogóle? Tak, zostawialiśmy małą Marysię w domu. Tu jechaliśmy, za chwilę wracaliśmy do pracy na pełnych obrotach, no bo tak jak mówimy, to... Cały czas gdzieś tam
16: od was wymagało aktywności na każdym froncie.
17: No i pamiętam właśnie, że nawet Piotrkowi tutaj łzy poleciały i to było takie ciężkie, ale na szczęście te zawody wypadły nam bardzo dobrze. Piotrek zajął wtedy na drugie miejsce i znowu dostaliśmy takiego wiatru w skrzydła i No ale to takie momenty też były, tak? Także... owszem,
16: te
17: sukcesy.
16: Tak, we dwójkę mieć osobę, która cię wspiera, która też cię prowadzi, pomaga. Tak, bo tak. Tutaj też Natalia jest no, dużo bardziej zaangażowana niż po prostu osoba towarzysząca, która może cię w jakiś sposób wspierać.
18: Tak, tak, bo my tak było ustalone też, że będziemy razem działali w tym kierunku.
17: No, duża pomoc też taki... rodziców, którzy właśnie opiekowali się wtedy małą Marysią.
18: 15 startów w roku miałem w jednym i w drugim następnym.
16: To jest tak skumulowane tak właśnie w drugiej części roku, czy to w zależności
18: przerwa
16: od kalendarza?
18: Od połowy czerwca do końca sierpnia. A tak to co tydzień, co dwa gdzieś te zawody tam się były ulokowane i to tak było dosyć intensywnie. Musieliśmy gdzieś się przemieszczać, czy samochodem, czy samolotem. To było
17: czasami
18: tak
17: nawet
18: mocno.
17: Do Czech zresztą Marysia z nami pojechała.
18: Z nami, została na scenie, do Mediolanu też była z nami.
17: Pamiętam, w Mediolanie właśnie zasnęła mi na rękach. Ja tutaj chciałam coś pomóc, a no nie byłam w stanie, bo byliśmy sami z nią. Ale no takie momenty, o których teraz no, się wspomina i jest co wspominać.
16: No,
17: tak?
16: Jest co wspominać. A taki najpiękniejszy moment, albo taka największa duma, czy to pierwsze mistrzostwo, czy jakieś inne duże zawody, czy jakiś taki ciężki okres, po którym udało się coś zrobić?
17: Ja myślę, że chyba tak najbardziej to mistrzostwo Europy, gdzie niestety właśnie nie mogłam być z Piotrkiem, bo byłam już w ciąży z Hanią i zrezygnowałam z wyjazdu, jako no troszeczkę się bałam tutaj, tak się obciążyć tym wszystkim, ale właśnie taka duma, pamiętam te relacje na żywo oglądane i właśnie ten hymn, który wtedy zabrzmiał na scenie, to było to chyba.
16: Piękna sprawa. Powiedzcie mi, aż się zdekoncentrowałem trochę, bo nie powiedzieliśmy na temat porady w poprzednim odcinku, więc moglibyśmy o tym. Natomiast gdzieś tam już się pogodziłeś z tym, że tych startów nie będzie, czy cały czas w twojej głowie gdzieś tam to taki procent się tli, że kto wie, że zobaczymy.
18: W ostatnich tygodniach były rozgrywane mistrzostwa Polski właśnie weteranów w Gorzowie Wielkopolskim. No i Natalia mnie zapytała, czy może nie chciałbyś spróbować jeszcze raz.
16: Ale podobał ci się ten rytm pracy z Piotrem? Czy taka adrenalinka, czy...
18: To jest uzależniające, naprawdę.
17: Jest,
18: powiem
17: jest.
18: Ci, tak, od zapachu bronzera.
16: Tak, ale wy też nie jesteście próżni w tym, tylko naprawdę traktujecie to pięknie. Też mam jeszcze kilka pytań związanych z tym, więc mam nadzieję, że zdążymy. To tylko, czyli rozważasz.
18: Jest no, intensywnie teraz, bo też Marysi dużo czasu poświęcamy na jej sport i tak może
17: to
18: być ciężko to,
17: zmieniło,
18: tak, troszkę się pozmieniało, jest tutaj jednak, żeby się przygotować, mógłbym wyjść, przygotowując się na 80%, tak nie chcę.
16: Mam jeszcze jedno pytanie, no mam nadzieję, że się nie pogniewacie, bo rozmawiamy szczerze. Wielokrotnie wspominaliście podczas audycji, że też, że zdarzyło ci się stawać na scenie albo mierzyć w zawodach z zawodnikami, no którzy nie przyjęli takiej czystej drogi do rozwoju swojej sylwetki. I chciałem cię zapytać, czy ty miałeś kiedyś takie myśli w swoim życiu, co by było gdyby? Jak to by wpłynęło na twój organizm? Albo czy zastanawiałeś się, nie mówię, że byłeś blisko, tylko że gdzieś tam jakaś myśl się pojawiła, na przykład, a gdybym w sumie darował sobie etykę i swoje zacięcie, co by było gdyby?
18: Nie zastanawiałem się w ten sposób, jakoś tak bardzo daleko mi do tego, czy nawet właśnie w kontekście, że mam 40 lat i może teraz bym spróbował, to nie. Bardziej się zastanawiałem, czy ja dam radę wystartować ze wszystkimi, którzy gdzieś
16: nie
18: tam
16: czyści.
18: Nie są czyści, tak, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że tych zawodników na scenie czystych na 100 może było 5 łącznie przez gdzieś tam jak wychodzili. Tak?
16: Czy podczas zawodów kulturystycznych jest jakaś weryfikacja albo, bo wiem, że to też są duże koszty związane z organizowaniem zawodów, w których jest
18: tak,
16: analiza
18: było,
16: i moczu.
18: Było coś takiego, troszkę to trwało, nawet ja byłem sam w takim programie ADAMS, to jest przez Międzynarodową Komisję Antydopingową, zostałem włączony. No, ze względu na to, że w Związku Światowym i Polskim wiedzieli, że jestem zawodnikiem czystym i byłem badany właśnie dosyć często na zawartość hormonu wzrostu z krwi.
17: Przyjeżdżał pan
18: rano do nas o 6 do domu i pobierali mi krew i tak samo mocz. Tak samo po zawodach byłem badany,
17: Europy
18: po mistrzostwach
17: też,
18: Europy, po mistrzostwach Polski.
17: Takie kontrole
18: były. No wtedy, jeżeli zawodnika złapią, to zawodnik na 4 lata jest dyskwalifikowany. I tak było, po prostu kto szedł na taką kontrolę, to z góry wiedział z tych zawodników, którzy zażywają substancje niedozwolone, że to jest koniec.
16: A czy ty uważasz, że to jest sprawiedliwe, że jedna scena jest dostępna dla wszystkich, dla tych, co w jakiś sposób wspomagają się i nie?
18: To jest każdego indywidualna sprawa, każdego organizm. Jeżeli tak uważają, tak chcą postępować, to ich jest życie i ich etyka właśnie. Tak?
16: Rozumiem. Dobrze, Natalia, porada na koniec dzisiejszego odcinka.
17: Wow. To jeśli chodzi o poradę, to tutaj chciałabym zachęcić do tego, aby jeść uważnie, żeby podczas spożywania posiłku odłożyć wszelkie ekrany, czy to telefonu, czy wyłączyć telewizję, skupić się na tym, co jemy, no bo będzie to procentować w tym jakby braku chęci jakby podjadania po spożyciu tego posiłku. Zjemy mniej, to jest udowodnione. Były badania przeprowadzane i faktycznie te osoby, które jadły bardziej świadomie, skupiały się na kolorze, konsystencji, smaku tego, co jedzą, spożywały mniej. Także jest to, myślę, taka dobra wskazówka, prosta do zastosowania, czyli odkładamy wszelkie ekrany, rezygnujemy z tego i jemy świadomie i bardziej uważnie.
16: Kolor też dzisiaj u ciebie taki adekwatny, jeżeli chodzi o...
17: Tak, zielony. Tak
18: jest. A ja tutaj myślę właśnie, odnosząc się do naszej rozmowy, że trzeba skupić się na celu, na własnych osiągnięciach i no głównie na sobie, tak? Jeżeli uważamy, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć, to trzeba nieprzerwanie do tego dążyć i da radę.
16: Dobrze, bardzo wam dziękuję. W recepcie na zdrowie dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener zawodnik sportów sylwetkowych Piotr Zieliński. Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję.
2: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew. Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
15: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałuta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15. Panie

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków. Obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej. Bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

Wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kacperczyk. I 8 minut, które pozostały do 15. O pełnej wiadomości. 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Ten temat pojawi się już za chwilę. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
3: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Na zegarach minęła 15.
9: Wzmożone działania służb w związku z atakami nożowników. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zapraszamy na Dzień Pieczonego Ziemniaka do Młodzieszyna. Będzie też o spektakularnym meczu KP Orkan Sochaczew. Piłkarze pod wodzą Macieja Przybylskiego pokonali Chopina Sanniki 4-0. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W związku z atakami nożowników policjanci prowadzą wzmożone czynności. Dziś rano podjęto działania wobec 13-latki z powiatu sochaczewskiego, która na grupie klasowej zamieściła informację, że przyniesie do szkoły maczetę. Nastolatka tłumaczy, że był to głupi żart. Do incydentu doszło także w powiecie żyrardowskim.
10: Żyrardowscy policjanci zatrzymali dziś rano w trakcie praktyk szkolnych w Mszczonowie 15-latka, mieszkańca gminy Biskitki, który w mediach społecznościowych miał grozić innym osobom pozbawieniem życia. Nastolatku zabezpieczono ostre narzędzia. 15-latek został przewieziony do komendy. Obecnie trwają z nim czynności. Ze względu na wiek, o jego losie zadecyduje sąd rodzinny.
9: Mówiła oficer prasowa komendy w Żyrardowie, młodszy aspirant Monika Michalczyk. Służby, samorządowcy i szkoły są w gotowości, co podkreślał w czasie dzisiejszej sesji wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa.
11: Już we wszystkich placówkach w całym powiecie znajduje się po jednym policjancie. Mamy taki sztab kryzysowy, zebranie osób delegowanych z samorządów. Komenda Policji również zakłada, już teraz mogę o tym powiedzieć, spotkanie dla wszystkich dyrektorów szkół.
9: Władze gminy Młodzieszyn zapraszają mieszkańców na festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. Odbędzie się on 10 października w parku przy tutejszym ośrodku kultury. Jedną z atrakcji wydarzenia będzie wybór królowej i króla ziemniaka.
12: W przypadku wyboru króla liczy się największy i najcięższy ziemniak. Natomiast w przypadku królowej zwycięży ten najbardziej oryginalny. Oryginalny, śmieszny i taki nietypowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy zaczną szukać tych ziemniaków i do 10 będziemy mieli bardzo dużą, można powiedzieć, ilość, z których będziemy mogli cokolwiek wybrać. I myślę, że będzie przy tym dużo uśmiechu, dobrej atmosfery i dobrej zabawy.
9: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. W programie atrakcji dla dzieci i dla dorosłych będą stoiska z rękodziełem czy produktami ekologicznymi. Na wszystkich czekać będzie też strefa gastronomiczna. Gmina zaprasza od godziny 14 do 18. KP Orkan Sochaczew zdobywcy Pucharu Polski Okręgu Płockiego. Drużyna zagrała przeciwko doświadczonemu zespołowi Chopina Sanniki. Piłkarze pod wodzą Macieja Przybylskiego wygrali 4-0 i pokazali na boisku charakter. Mimo młodej kadry dominowali przez cały mecz, nie pozostawiając szans przeciwnikowi.
13: Udało nam się zrealizować plan w 100%. Chciałem naprawdę podziękować i przede wszystkim tutaj kibicom, zawodnikom, sztabowi oraz zarządowi za to wszystko, jak się udało nam przygotować. Mamy bardzo młody zespół, głównie pracowaliśmy nad przygotowaniem mentalnym, bardzo dużo rozmów odbywaliśmy przed tym finałem i dzisiaj naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu, mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
9: Mówił trener Maciej Przybylski.
13: się naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu. Mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
9: Mówił trener Maciej Przybylski.
0: Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem groźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
14: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
0: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dziś raczej nie, mimo że tych chmur sporo, ale już jutro od samego rana parasole mogą się przydać, jak na przykład przy sobocie wybieracie się na rynek, by zrobić zakupy, to ten parasol jednak w rękę warto wziąć, zabrać ze sobą, bo i o poranku, ale też pod koniec dnia te opady prognozowane przy sobocie do 16 na termometrach w Sochaczewie i okolicy, w niedzielę do 15, ale już niedziela tych chmur ma być mniej, a za to więcej słońca ma ono do nas wyjrzeć.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Gramy dalej, to Luna.
16: Da!

0: miłość ta właśnie unosiła się w powietrzu. This is love. To za nami 21 minut po godzinie 15. Słuchacie Radia Sochaczew i trochę teraz na 94,9 sobie popichcimy. Najlepiej smakuje jesienią papryka. Ta może być naszym przyjacielem przez cały rok, ale zastosowanie jej na przykład w rozgrzewającym leczo lub w różnego rodzaju potrawkach to jest właśnie najlepsza rzecz, jaka może nam się przydarzyć jesienią. No i jakie macie pomysły na paprykę?
1: W słoiku marnowaną i leczo. Najlepsze polecam. Pomidorek, cebulka, papryczka. No i do tego można dać mięskę, ewentualnie paróweczki i przyprawy. I przecier pomidorowy swój najlepszy jest taki z pomidorka przetartego. I cukinia najważniejsza.
2: Tak samo, tak samo. Tak leczo. No.
3: Pomidorami robię. Razem taki przecier na zupę albo do mięsa. Tam dodaję takie, wie pani, dodatki. I jeszcze cebula do tego pójdzie. Takie robię i super jest. I pieprz kajen na ostro.
0: No i przyznacie, że brzmi to pysznie. Papryka, to jak przed chwilą słyszeliście, w kuchni staje się idealną bazą do rozgrzewających dań i domowych przetworów na zimę. No to co, czy sięgniecie po nią na przykład w ten weekend?
4: Radio Sochaczew. Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
16: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No, ruch wzmożony to na pewno, patrząc na obecną sytuację w mieście i okolicy. 50 mocno wypełniona samochodami. No i tak naprawdę od Żarowa w stronę Ronda w Kuznocinie to ta kolejka zrobiła się nam bardzo długa, ale też i od drugiej strony, czyli jadąc tu od Ronda, od Szela, no to bardzo podobnie i też ta cierpliwość z pewnością się przyda. Tu utkniecie zdecydowanie na te nieco dłuższe minuty, ale też i w samym mieście nie wygląda to zbyt kolorowo, bo jadąc od Licealnej 15 sierpnia wpadając w Traugutta, no to w stronę centrum tu także ten przejazd może potrwać dłużej. Do tego podobnie na Staszica też z drugiej strony samochodów więcej. Sama Warszawska i generalnie Płocka, jadąc przez most tu od Łowickiej i Gawłowskiej, też sporo samochodów. No i na tym odcinku Warszawska dalej na wysokości 1 Maja i Żeromskiego, czy z 600-lecia oraz Piłsudskiego. Olimpijska dojeżdżając do Piłsudskiego podobnie, no ale też patrząc na Warszawską od Ronda, od Wójtówki, tu też tych aut jadących w stronę centrum jest dużo. No generalnie ten ruch bardzo, bardzo wzmożony, no i będzie trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość i w wielu miejscach swoje odstać. Gdyby jednak coś też się działo innego niepokojącego na drogach, to dajcie znać, to jest ten moment, by do nas przekręcić. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
7: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze Boże oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
8: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
9: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
14: Na zegarach dochodzi 16.
15: Szkoły w powiecie sochaczewskim z mniejszą frekwencją to efekt niepokoju spowodowanego atakami nożowników w kraju. Bezpiecznie i jasno na drogach w Sochaczewie projekt Smart Sochaczew doczeka się realizacji. W tym serwisie także o obchodach stulecia Liceum Chopina. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. Strach, jaki eskalował po atakach nastoletnich nożowników w polskich szkołach, spowodował, że dziś duża część uczniów została w domach. Tak też się stało w Sochaczewie, m.in. w Czwórce, która tak jak inne szkoły pozostawała zamknięta, a na miejscu czuwał policjant. W 80 klasy były zapełnione w połowie lub w 1/3. Mimo sytuacji, co przyznały dyrektorki, w szkołach panował spokój. O godzinie 13 wszyscy dyrektorzy szkół w naszym powiecie wzięli udział w specjalnej naradzie na temat bieżącej sytuacji w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie z udziałem władz powiatu.
10: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Projekt Smart Sochaczew, bezpieczne przejście dla pieszych, zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, doczeka się realizacji. Projekt jest tak naprawdę kontynuacją tego zgłoszonego do ubiegłorocznej edycji BOM-u. Zakłada doświetlenie przejść dla pieszych. O szczegółach audytor bezpieczeństwa i współautor Paweł Masłowski.
16: Zakres tej inwestycji będzie obejmował 4 przejścia, 2 przy skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z ulicą Wodociągową. Przejście, które obecnie jest już w realizacji, to jest przy skrzyżowaniu 600-lecia z ulicą Popiełuszki oraz kolejne przejście to przy skrzyżowaniu Piłsudskiego z ulicą 1 Maja. Te głosowanie, które mieliśmy, tegorocznej edycji, ono było do końca. Do końca walczyliśmy o głosy mieszkańców i ostatniego dnia, czy przedostatniego dnia w czasie rajdu rowerowego państwa Krawczyków była ogromna mobilizacja. Dużo mieszkańców oddało swoje głosy.
15: W projekcie ujęto także budowę zatoki autobusowej.
16: No zobaczymy, na ile to uda się w ramach tych środków zrealizować, bo mamy tylko 240 tysięcy. Jeśli się uda, to będzie super. Jeżeli z jakichś względów technicznych nie dojdzie do skutku, to na pewno będziemy zabiegać to w kolejnych edycjach o to, aby rzeczywiście tu poprawić płynność przede wszystkim ruchu.
15: Msza święta, odsłonięcie dwóch tablic pamiątkowych i oficjalne obchody w szkole to główne elementy finału stulecia Chopina, który już jutro. To będzie duża uroczystość. Ponad 500 osób zgłosiło udział w balu absolwenta. Na uroczystościach w szkole dyrekcja spodziewa się ponad 700 gości. W związku z ogromną liczbą uczestników szkoła ma do nich szczególną prośbę.
4: Na teren szkoły mogą wjechać jedynie pojazdy z osobami niepełnosprawnymi. Musimy też zostawić miejsce dla straży pożarnej czy karetki pogotowia.
17: Także gorąca prośba, tam gdzie można parkować troszeczkę dalej i udać się już do nas na pieszo.
15: Mówili Katarzyna Najdzik, pedagog, i Dariusz Miłkowski, dyrektor Chopina.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
22: Po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
23: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
22: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
24: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
22: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
25: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
22: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
14: To jest coś, co trzeba odnotować, bo Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze wygrywa z Nowakiem Dżokowiczem. Polak zameldował się w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. No i Hubi rozprawił się ze swoim rywalem 6-4 i 6-3. A my teraz mamy muzyczne wysokie loty. To Kenny Loggins.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: jakiś czas temu zmotali właśnie wspólnie taki numer. David Guetta, Teddy Swims i Toes and I, ich Gone, Gone, Gone za nami. 18 minut po godzinie 6. A co za to przed nami, to już jutro w Młodzieszynie odbędzie się festyn Dzień Pieczonego Ziemniaka. I jedną z takich ciekawostek ma być się wybór króla i królowej ziemniaków.
1: W przypadku wyboru króla liczy się największy i najcięższy ziemniak. Natomiast w przypadku królowej zwycięży ten najbardziej oryginalny, śmieszny i taki nietypowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy zaczną szukać tych ziemniaków i do 10 będziemy mieli bardzo dużą, można powiedzieć, ilość, z których będziemy mogli cokolwiek wybrać. I myślę, że będzie przy tym dużo uśmiechu, dobrej atmosfery i dobrej zabawy.
0: No to możecie ruszyć na te poszukiwania. O tym mówiła wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. A na miejscu będą też liczne stoiska, atrakcje dla dzieci, konkursy, jak na przykład klasyczny bieg w workach, oraz znajdzie się też coś dla fanów motoryzacji, szczególnie tej na dwóch kołach. Ten piknik odbędzie się jutro w godzinach od 14 do 18 koło GOKu w Młodzieszynie. Wstęp jest wolny.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Gdzie trzeba liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontami na drogach i nie tylko, to na pewno Kochanowskiego. Tam trwają prace i tam będzie trzeba po prostu przejechać się objazdem, bo część tej drogi jest zwyczajnie zamknięta, ale też i rondo braci Garczyńskich, nie inaczej. Tu też prowadzone są prace i tu także z tymi problemami się borykacie. No i drodzy kierowcy, też utrudnienia generalnie, jeżeli chodzi o 50, ten odcinek od ronda w Kuznocinie do wspomnianej krzyżówki, to tu w jednym i drugim kierunku samochodów zdecydowanie więcej, ale także jadąc od Bielic i dojeżdżając do tego skrzyżowania, też będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Później, jak już wiedziecie, to przy rondzie Kaczyńskiego. Tu na pewno więcej samochodów, więcej jadących dalej Piłsudskiego na wysokości Olimpijskiej, sama Olimpijska, no i później dojeżdżając do Warszawskiej, tu także zrobiło się ciaśniej. Z drugiej strony 600-lecia podobnie na wysokości z Pokoju i Polną, tu także tych samochodów więcej i dalej jadących tu w stronę Trojanowskiej. Do tego też sama Warszawska od ronda Wójtówka dojeżdżając do wspomnianego skrzyżowania, ale też i z 1 Maja i Żeromskiego, no i dalej Traugutta i Staszica. Sama Traugutta mocno się nam wypełniła jadąc do skrzyżowania z Warszawską, ale też i z drugiej strony dojeżdżając, czyli tu mostem Płocką, to też będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość od Łowickiej i Gawłowskiej. Ta kolejka zdecydowanie się nam wydłużyła i ten dodatkowy czas na przejazd trzeba sobie doliczyć.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
8: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: Na zegarach jest już 17.
7: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich dwóch ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
8: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
7: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
9: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
7: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali dwa bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
10: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
11: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
10: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
7: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piłkarze Orkanów fantastycznie wynagrodzili kibicom męczarnie związane z oglądaniem meczów reprezentacji Polski. Drużyna prowadzona przez Macieja Przybylskiego dotarła do finału Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Płockiego i wygrała 4-0 z obrońcą tytułu Chopinem Sanniki.
15: Spodziewaliśmy się tak szczerze cięższego meczu. No, na szczęście udało się szybciej zakończyć ten mecz i udało się wysoko wygrać, więc to najważniejsze. Na pewno nic nie zmieniamy, trenujemy dalej tak ciężko, tak jak trenowaliśmy. No i co, jedziemy na pewno po awans, nie zaprzestaniemy na laurach.
14: Powiedział po meczu Oskar Stencel z Orkanu.
16: Udało nam się zrealizować plan w 100%. Chciałem naprawdę podziękować i przede wszystkim tutaj kibicom, zawodnikom, sztabowi oraz zarządowi za to wszystko, jak się udało nam przygotować. Mamy bardzo młody zespół, głównie pracowaliśmy nad przygotowaniem mentalnym, bardzo dużo rozmów odbywaliśmy przed tym finałem i się naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu, mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
14: Dodał trener Maciej Przybylski. Wielki mecz w Gąbinie rozegrano w środowy wieczór. Czas na powrót do ligowej rywalizacji. Tu także jest dobrze, bo niepokonany Orkan prowadzi w płockiej klasie A. Jutro o 14 wyjazdowy mecz 7 kolejki z Unią Czermno. W warszawskiej klasie B 8 kolejka i mecz 3 zespołu Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Bzurą Chodaków. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 15. Ekstraliga Rugby. Orkan nie do zatrzymania z 5 zwycięstwami na koncie. Po drugiej stronie Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, która przed momentem wygrała derby Trójmiasta z Energa Ogniwem Sopot.
17: Arka Gdynia pokonała Ogniwo Sopot, a Budowlani Łódź pokonali Pogoń Siedlce. To są nasi dwaj najbliżsi rywale, więc już akcja Sparta została zakończona. Kolejny mecz Arka Gdynia, tu się już skupiamy, przygotowujemy.
14: Powiedział Mateusz Pawłowski, drugi trener Orkana. Mecz na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w niedzielę o 16. Transmisja w Polsacie Sport Fight. To będzie biegowa niedziela pełna atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza chętnych do rywalizacji na 5 km i na krótszym dystansie tu ze swoim czworonogiem.
18: Jesienna piątka jest to ostatni bieg OFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Tego dnia również, tak jak obiecali, wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku. Bieg na 5 km rusza o godzinie 10.30, a bieg z psem rusza o 9.30.
14: Tłumaczy Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Znamy także datę rozpoczęcia sezonu Sochaczewskiej Ligi Koszykówki. Inauguracja 11 listopada. Zapisy i zgłoszenia do 31 października.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
6: No to skoro już wiemy, co dzieje się wokoło, to po 17 możemy wrócić się grając jeszcze więcej muzyki. To Casey and the Sunshine Band i Give It Up. Dajcie dużo głośniej. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam.

0: słuchacze.fm.pl pojawiła się rozpiska, czego możecie się spodziewać w tym miesiącu, a w zasadzie to o tych nadchodzących wydarzenia w Sochaczewie i okolicy od dziś, 9 aż do 21 października. No i sporo dobrego się będzie działo, a zwieńczeniem będzie właśnie o 21 dniu października spotkanie muzyczne z Urszulą Dudziak w Chodakowie. Tamtejsze SCK zaprasza do siebie, to z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Ale te szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl, wystarczy wejść na portal i poczytać o tym, co w regionie.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: chwilę na 94,9. Co piątkowa audycja Kiedyś to było, której gościem będzie burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. No i co w tym odcinku? No to będą ciekawe wspominki, zajawka rapem i hip-hopem, kręcenie filmów oraz praca w studiu Radia Sochaczew. Na koniec rozmowy usłyszycie też piosenkę na 94,9, której właśnie Daniel Kosmita, bo taki też pseudonim hip-hopowy nosił Janiak, jest autorem. No to koniecznie bądźcie blisko, za chwilę Kiedyś to było w Radiu Sochaczew.
1: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.
8: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
9: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
10: Ostatnio trochę o piłce nożnej. Tym razem w studiu Radia Sochaczew. Audycja Kiedyś to była. Burmistrz Daniel Janiak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
10: Ktoś się może teraz zapytać, co z burmistrzem będziemy rozmawiali, jak to kiedyś było. Przecież no, burmistrz jest całkiem młody. No ale jednak trochę zresearchowałem pana i jest, działo się w tym życiu trochę, co nie?
11: No powiem tak, że życie trzeba traktować jako taką księgę. Jest dużo niezapisanych kartek, ale też każdy tworzy historię i tych opowieści naprawdę ma bardzo, bardzo dużo. No i pewnie ja też takie bym w swoim życiu znalazł.
10: Dobra, to teraz odejdźmy od burmistrza Sochaczewa, tylko Daniel Kosmita Janiak.
11: Tak było.
10: Co to jest ten kosmita? Kto to kosmita? Dlaczego kosmita?
11: Powiem tak, no z tym się wiąże bardzo, bardzo ciekawa historia z czasów szkoły. Ja jakoś wcześniej na to też uwagi nie zwracałem, ale jedna z koleżanek z klasy, kiedyś się z nią witałem, powiedziała: jejciu, jakie ty masz strasznie wielkie dłonie. I faktycznie te dłonie spokojnie mogą łapać nie tylko tą piłkę do piłki ręcznej, ale również później do koszykówki. No i faktycznie od tych właśnie długich palców tak powstała ksywa kosmita, tak już ze mną ona została i towarzyszyła mi przez długie, długie lata, już nie tylko jako ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum, ale też potem jako twórca muzyki. No i tak zostało i każdy się przyzwyczaił i tak.
10: No właśnie, bo pan tworzył muzykę z pseudonimem Daniel Kosmita Janiak.
11: Tak, tak.
10: Zespół i współpraca JMB, tak.
11: Ja i moi bracia, moi serdeczni, pozdrawiam ich wszystkich. Piotrka, Marcina, Łukasza, Michała, Mateusza, no całą taką sekcję, Jurka. No i tak było właśnie. Każdy miał swoją ksywkę, ale tworzyliśmy to pod zespołem ja i moi bracia.
10: I w jakim wieku wy to tworzyliście?
11: Powiem więcej? Tak, ja swój pierwszy zespół założyłem w 2002 roku.
10: I to był pana zespół, tak? Czy nie?
11: Mój zespół się nazywał Mezalians pierwszy. Okay. Potem nagrywałem tutaj z chłopakami na ulicy Pokoju 2004-2005. Nazywaliśmy się WSC, wśród Sochaczewskiego Centrum. Pozdrawiam i Michała, i Przemka. I tak tworzyliśmy. Potem założyłem taki zespół, który się nazywał Pół na Pustel z Michałem. Dość długo też rapowaliśmy pod takim szyldem, ale ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że lepiej się łączyć niż dzielić. Bardzo dobrze nam się rozmawiało właśnie z Orłem i z Lodem, z Marcinem i z Piotkiem. No i stwierdziliśmy, że po co mamy gdzieś być dwoma ekipami, jak możemy się połączyć. Ich zespół JMB był dłużej na scenie, więc stwierdziliśmy, że po prostu tę nazwę zostawimy. No i po prostu pod tym szyldem już zaczęliśmy tworzyć wspólnie muzykę.
10: Teraz się tworzy tą muzykę cyfrowo, wcześniej analogowo. Czy jeszcze wy w tym analogu tworzyliście? Czy jeszcze cyfrowo?
11: Pewnie,
10: znaczy,
11: pewnie.
10: Czy już cyfrowo?
11: Pewnie, tak spoglądam tutaj za szybę. Macie piękną wystawę magnetofonów, odtwarzaczy, kasyciaków. No pierwsze bity tak się robiło, że nagrywało się wolną pętelkę, czyli tą ósemeczkę, gdzie była sama muzyka. Wkładało się drugą kasetę, przegrywało się to i tak się tworzyło. Potem oczywiście też pojawiły się pierwsze aparaty perkusyjne, ale też komputery. Potem tam się tworzyło muzykę. Natomiast naprawdę pierwsze to były bardzo takie analogowe wydania. Krzyczeliśmy do tych magnetofonów bardzo. No a potem oczywiście staraliśmy się zbudować takie pierwsze studio nagrań i też takie studio powstało tutaj. Orzeł był twórcą tego studia. Powstało za bzurą. Praga Underground Studio.
10: Tak, słyszałem. Jest cały czas na
11: utworach. Jak spoglądam na wasze wyposażenie radia, no to naprawdę marzeniem takich dzieciaków jak my byłoby mieć chociaż taki jeden mikrofon. Oczywiście my mieliśmy mikrofon estradowy Shura. Do tego nie było takich popkillerów jak tutaj. Natomiast wtedy potrzeba była matką wynalazku, więc potrzebny był drut, pończocha. No i tak się tworzyło takie popkillery, które żeby nie pluć, żeby wycinać te górne i dolne częstotliwości, a żeby było jak najwięcej tego środka. No i taki popkiller był robiony z rajstopy.
10: A na przykład jak nagrywali się to ręcznik, kołdra, żeby wygłuszyć, czy nie?
11: Nie, my postawiliśmy na to, co było tutaj wcześniej w dawnym radio tutaj, czyli wytłaczanki. Mieliśmy wytłaczanki, z tego mieliśmy wybudowaną kabinę. Natomiast faktycznie tych metod raperzy podziemni mieli bardzo, bardzo dużo i każdy miał swoje sposoby na uzyskanie jak najlepszej jakości tego wokalu. Niektórzy tworzyli kabin z szafy, były też do tego gąbki, wszelkiego typu materace, dywany. No oczywiście chodziło o to, żeby ten dźwięk był jak najbardziej taki gdzieś jak się oczekiwało. Natomiast my mieliśmy taką dość dużą kabinę, którą gdzieś tam Piotrek też stworzył. No i ona była w wytłaczankach.
10: Okej, okay. A pan jakie miał zadanie zazwyczaj? Pan był od miksu, od raczej słów?
11: Ja byłem od grafiki.
10: Właśnie, ponieważ przeglądałem niektóre teledyski i zawsze wideo było kosmita.
11: Tak, ja zajmowałem się tym oprawą taką wizualną, oprawą graficzną, mix i mastering to Orzeł. Aha. I on to robił świetnie, muszę powiedzieć, naprawdę zajmował się tym i to w tych pierwszych takich programach, które naprawdę były bardzo toporne i zajmowały dużo czasu. Wszyscy trzej tworzyliśmy teksty, nie było ghostwriterów, każdy tworzył swoją zwrotkę, chciał, żeby ona była jak najbardziej autentyczna, jak najbardziej opisująca życie. Muzykę tworzył Jurek, do tej pory tworzy, muszę państwu powiedzieć, że Jerzy jest producentem bardzo znanych utworów, które słychać jest w rozgłośniach, co mnie bardzo cieszy jako jego serdecznego przyjaciela i też z pamiętkami pamiętam, jak zaczynał tworzyć bity. No i między innymi utwór, który pewnie też jest w waszym radiu, Wiksen nie rozumieją. Tak, to jest produkcja właśnie Sokaczewianina, właśnie Jerzy Szeszel jest autorem muzyki. No oczywiście do tego był Łukasz Osin, który teraz mieszka w Niemczech, był beatboxerem. Więc my też świetnie się sprawdzaliśmy na koncertach, bo zarówno Piotrek, Marcin, jak i ja mieliśmy taką swobodę freestylowania, czyli rapowania tego, co się dzieje na żywo.
10: No było to widać na dwóch WSC festiwalach.
11: Tak, tak, mieliśmy, ale nie musieliśmy też do tego szukać osób, które puszczą na muzykę, bo mieliśmy Łukasza Osina, który świetnie beatboxował. No i robiliśmy robotę. Do tego jest Michał, który do tej pory zajmuje się muralami. Tworzy naprawdę świetne rzeczy, nie tylko już w Sokaczewie. Wtedy to było bardziej graffiti. No i oczywiście Mateusz, który świetnie to wspinał, serdecznie też go pozdrawiam. Mateusz był takim naszym menedżerem, który naprawdę nam gdzieś był w stanie naprawdę zorganizować świetne koncerty już w całej Polsce. Był bardzo zaangażowany. On do końca wie, że ten projekt skończy się inaczej, ale też każdy poszedł swoją drogą, ale wspomnień mamy bardzo dużo.
10: Pan burmistrz ma, pan kosmita ma muzykę w sercu, no i też Radio Sochaczew też było epizodem w życiu, tak?
11: Oj tak, bardzo, bardzo mile wspominam waszą rozgłośnię. Muszę powiedzieć, że zacząłem tutaj pracować pod koniec 2007 roku. Strasznie mi się podobało. Gdzieś czułem, że taki świat muzyki, też dostępu do tej muzyki, że można było posłuchać nowości. No to też nie był świat, jaki mamy dzisiaj, Spotify, YouTube'ów i wszelkiego typu platform muzycznych. Wtedy to radio dyktowało, listy przebojów pokazywały, co jest trendy, co jest na modzie. I to, że mieliśmy taką dostępność do tej muzyki, to naprawdę było dla mnie bardzo, bardzo dużo. Uważam, że dużo fajnego czasu spędziłem w radiu, ponieważ...
10: Bo pan był prezenterem,
11: tak,
10: to zaznaczmy.
11: Byłem prezenterem przez blisko, czy ponad nawet 5 lat, bo potem jeszcze z przerwami też wracałem do radia. I też byłem pomysłodawcą pierwszej audycji w radiu komercyjnej, ona nazywała się hiphop.pl. Premierę miała 6 marca, tak jak urodziny radia, w 2008 roku. No i to była, wtedy była bardzo nisza na hiphop i to była jedyna audycja faktycznie w Polsce grana w rozgłośni, na częstotliwości. I dzięki temu też mogłem zaprosić artystów, którzy chętnie przyjeżdżali do Sokaczewa, ja też ich odwiedzałem.
10: A kto był na przykład? Tak,
11: no dużo było artystów takich hip-hopowych. Wywiady były z Peją, z Tedę, więc jeżeli chodzi o taką... No, praktycznie chyba nie było, muszę powiedzieć, osób... można powiedzieć, już takiego oldschoolowego hip-hopu, którzy nie odwiedzali, czy to osobiście, czy gdzieś tam przez telefoniczne wywiady, radia nie udzielali, nie mówili o swojej muzyce, o płycie. Ja też, można powiedzieć, że na tamte czasy współpracowałem ze wszystkimi wytwórniami i to było niesamowite i te wytwórnie naprawdę przysyłały te najnowsze w ogóle produkcje, które się ukazywały. I co mało tego, muszę Państwu powiedzieć, że te płyty nie były takie masowe, gdzieś tam nie wychodziły od razu, tylko były podpisowane, były personalizowane. Mieliśmy też specjalne takie dżingle nagrywane tutaj dla audycji hip-hop.pl, dla wtedy Radia Fama, to teraz Radia Sochaczew. I naprawdę widać było, że ta audycja była traktowana bardzo poważnie. No pewnie też dlatego, że nie było takiej mocy internetu i też ci artyści szukali takiej promocji, bo to był taki moment akurat trafiony tej audycji, kiedy ten boom na hip-hop strasznie spadł. Mieliśmy taki boom hip-hopowy, potem się pojawiło to hip-hopolo i potem gdzieś tam hip-hop w ogóle nie był pokazywany.
10: 2014-15 tak, zaczęło wzrastać.
11: Tak.
10: To jeszcze... Ja trochę przewertowałem pana kanał na YouTubie, Daniel Kosmita-Janiek, i tam jest kanał Szukam Roboty. Co jest. To jest? Co jest. To jest?
11: No ja muszę powiedzieć, że tak, kiedyś to było, to takich wspomniałem bardzo dużo i też taką jedną właśnie z racji tego, że to się wszystko w człowieku rozwija, z racji tego, że miałem taką umiejętność montowania filmów, wiedziałem jak to się robi, znałem te narzędzia, to stworzyłem sobie taki kanał, w którym przedstawiłem rankingi. Najlepiej opłacane zawody, najmniej, jaka jest mediana wynagrodzeń na dane lata.
10: I pan też jeździł po Polsce, widziałem trochę.
11: Też.
10: I rozmawiał
11: tak,
10: z ludźmi.
11: Tak, i muszę powiedzieć, że to faktycznie całkiem się fajnie sprawdzało. Taki content sobie obrałem. Potem jeszcze całkiem przypadkowo chciałem zbadać jeszcze jeden content, który gdzieś tam wpadł mi do głowy. Jak zmieniają się aktorzy po latach.
10: Tak.
11: I muszę powiedzieć, że te filmy wykręcały całkiem niezłe zasięgi jak na tamte lata, bo to najlepsze filmy wykręcało około 1 000 000 wyświetleń. Więc to dużo uważam. No teraz może się wydawać w dzisiejszych czasach, że to mało, ale wtedy nie był tak rozpromowany ten YouTube i te algorytmy. Natomiast muszę powiedzieć, że dawało mi to niezły fan i zbudowałem dość ciekawą taką społeczność, bo czasami sobie wracam na ten kanał. Staram się też publikować już tak bardzo rzadko, co się dzieje u mnie, bo często osoby komentują, gdzie jest, szukam roboty, więc pokazuję już, że no troszkę moje życie zawodowe poszło w innym kierunku. Natomiast tam jest chyba ponad 25 tysięcy subskrybentów.
10: Jak tak patrzę na tą historię, to myślę, że ona mogła się przyczynić do tego miejsca, w którym pan teraz jest.
11: Tak. Ja sobie czasami tak myślę, zastanawiam się w ogóle, jak się losy potoczyły moje. To muszę powiedzieć, że nawet praca w rozgłośni, w radiu, można by było powiedzieć, że no to wtedy to nie
10: takie
11: były
10: gadanie
11: kokosy,
10: do mikrofonu
11: ale
10: tylko.
11: Też nie były kokosy i tak dalej. Natomiast co to dało? Na pewno dało to odwagę przed mikrofonem. Że jeżeli ktoś ci podstawia sitko nawet o 3 w nocy, to nie myślisz, co masz powiedzieć, tylko po prostu mówisz. Masz swobodę w mówieniu do mikrofonu i to jest bardzo ważne też. Też praca w radiu na pewno dała mi to, że prowadziłem też wydarzenia. I to też dawało mi taką kontakt z publicznością. Kontakt z publicznością też dawały mi koncerty. Więc wszystko tak jedno z drugim potem się dodawało, sumowało. I można powiedzieć, że też w dzisiejszych czasach i w tym, co teraz robię, jestem burmistrzem, no na pewno te wystąpienia publiczne są bardzo ważne. I uważam, że gdzieś, no przynajmniej nie czuję takiej tremy, żeby mówić, opowiadać o mieście, czy przemawiać na danych wydarzeniach, ale to uważam, że też wszystko w człowieku to doświadczenie. Nie mówię, żeby popadać w rutynę, ale potrzebne jest takie doświadczenie, takie obycie. No i ta każda z tych historii, którą dzisiaj tutaj sobie opowiadamy, to pewnie taka cegiełka do tego.
10: Moglibyśmy tutaj tak, myślę, że kilka godzin rozmawiać, jak to właśnie kiedyś było. Ja już muszę podziękować. Naprawdę super rozmowa, super doświadczenia pan miał przede wszystkim, życiowe. Dziękuję. W studiu Radia Sochaczew Daniel Kamil Janiak, burmistrz Sochaczewa. Dziękuję bardzo.
11: No to tak zakończmy może troszkę muzycznie.
10: Tak.
11: Jak tak, panie redaktorze, rozmawiamy, to muszę powiedzieć, że w moim sercu nic się nie zmieniło i serdecznie propsuję za audycję Kiedyś to było.
10: Bardzo dziękuję.
11: Dzięki.
7: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.
9: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
12: Najczęściej na terenie całego kraju odczuwalne ochłodzenie. Temperatura maksymalna 4 stopnie na Pomorzu, 5 w centrum, 6 stopni powyżej zera w Małopolsce. W całym kraju opady deszczu ze śniegiem. Wiatr silny, czasami porywisty do 110 km na godzinę. Przed wyjściem z domu zaleca się kubek gorącej herbaty. Jeżeli szukasz czegoś bardziej optymistycznego, przestaw radioodbiornik na Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Czy wiesz, że

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Coraz bardziej jesienne temperatury, jesienna aura robi nam się, także w rozpoczynający się weekend w Sochaczewie 13-14 stopni tylko, no i może mocniej zawiać, może także popadać. No cóż, pozostaje nam się tylko cieszyć zapewnieniem synoptyków, że i tak tegoroczna jesień jest zdecydowanie cieplejsza od średniej normy.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Jestem tu z wami, jestem tu dla was. Jestem, żeby pograć dużo tanecznej muzyki. W piątek wieczorem Arnold i Dionizy. Wszystkiego najlepszego, ale także dla Jana, Sary, Ludwika czy Wincentego. Więc jest tych jubilatów dzisiaj sporo. Solenizantów mam nadzieję, że też. 94 i 9 pomysłów na to, co robić wieczorem. To się na pewno da zorganizować. Edwin Senektarka, organizujcie znajomych, zapraszajcie na piątkową domówkę, a ja chętnie dla was pogram jeszcze więcej muzyki. Piątkę zbijamy, a w sumie to dwie, więc razem dziesiątkę startujemy.

to jest Słoneczne Radio, Sochaczew. Ja wiem, że my żyjemy w objęciach internetu. No i właśnie dlatego zdałem sobie sprawę, kiedy ostatnio romantycznie pisało się list. Nie na komputerze, tylko odręcznie, tak żeby go napisać i później wysłać do drogiej osoby, drogiej nam osoby. I do drugiej także, a może i trzeciej osoby. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, ale także Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Ja wiem, że do tematu można na dwa sposoby podejść. Albo jesteś filatelistą i po prostu te znaczki kolekcjonujesz, albo jesteś romantykiem i ten list do kogoś napiszesz. Dzisiaj warto usiąść, a pogoda coraz bardziej wprawiająca w taki nostalgiczny nastrój, więc list do kogoś, na przykład poznanego na wakacjach. Robi się tak jeszcze? No właśnie, a nawet jeżeli się tak nie robi, to warto być oryginalnym, może nieco old fashion, ale to na pewno zrobi wrażenie. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Jeżeli piątkowy wieczór, no to na pewno troszeczkę się można poruszać, chociażby po to, żeby popodrygiwać przy dobrej dawce muzyki, ale wtedy na pewno nie zmarzniesz. A jakie temperatury na jesień i na zimę powinny być w naszych domach? No z tego, co zalecają, to tak od 18 do 24 stopni, bo za zimno wiadomo, ale i zbyt gorąco, zbyt ciepło to także podobno źle dla naszego zdrowia, kondycji i samopoczucia. Tylko pomyśl teraz, wracasz, troszeczkę ci się zmarzło, trochę chcesz odpocząć i się rozgrzać. Jaka to była zawsze ulga i jakie to przyjemne wejść do takiego nagrzanego, nabuzowanego mieszkania, co? Albo usiąść przy farelce, albo przy rozgrzanym kaloryferze. Tak, lubię te klimaty, więc nie wiem, czy aby na pewno tak się będziemy aż mocno stosować do zaleceń.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
1: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Jakiś czas temu w Kramnicach Miejskich wystartowała wystawa, grzybowa wystawa, pachnąca lasem, leśnym runem, no ale także przestrzegająca przed gatunkami, których zrywać nie powinniśmy. Dobra wiadomość jest taka, że nie tylko wystawa w Kramnicach, ale wystawa mobilna, dlatego że no taki ma właśnie charakter, więc po szkołach, po gminach i po różnych innych miejscach, gdzie po prostu zostaną zaproszeni jej twórcy. Ponad 60 realistycznych modeli grzybów, na których można się trochę doedukować, ale nie sama wystawa jest w programie, dlatego że będą pojawiały się także liczne prelekcje, liczne warsztaty, liczne takie spotkania, które trochę was w tym temacie doedukują, doszkolą. To tyle, jeżeli chodzi o grzybowe szkolenie. Jutro można się na grzybobranie wybrać. Może jeszcze trochę popada w nocy, to akurat będą warunki. Po 19:00 dobre warunki, żeby tutaj wrócić z kolejną porcją wiadomości i jeszcze większą porcją muzyki.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Pamiętacie taką piosenkę Mroza? Czuję twoją aurę, a aura coraz bardziej przypominająca ta, w którą to zostajemy w domu, żeby sobie pomieszkać. 13, 14 i chyba więcej w tym tygodniu już nie uświadczymy. Możemy uświadczyć coś jeszcze, wiatr i deszcze. To tak z grubsza, co nas czeka, więc przeciwdeszczowa kurtka, parasol, to może być nieodłączny atrybut tego weekendu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Jesienne miesiące zdecydowanie kojarzą się z wykopkami, prawda? Chociaż już teraz pewnie zanikają takie ludowe tradycje, ale święta nie zanikają, więc będzie bardzo aromatycznie, pachnąco i smacznie. W tej godzinie powiem co i jak. Edwin Senektarka, kłaniam się po 19:00. Dzień dobry wieczór.

0: O ziemniakach, o wykopkach niepopróżnicy wspominam, a to dlatego, że już jutro przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie taki plenerowy festyn. Myślę, że to jedna z ostatnich okazji, żeby się na jakąś plenerową imprezę załapać. Coraz bardziej jednak wchodzimy do budynków, a tutaj proszę bardzo, tutaj festyn z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka, święta Pieczonego Ziemniaka. Będzie król i królowa wybierana. Spokojnie, oni będą wybierani nie spośród uczestników, tylko spośród ziemniaków samych zainteresowanych, więc największy król i najdostojniejsza królowa obulwa. Tak między innymi może to wyglądać, dlatego oczywiście do skosztowania coś, jakieś pieczone frytki, pieczone ziemniaki i ziemniaczane konkursy, na przykład na najdłuższą obierkę, czy obierania tychże kartofelków na czas. Śmiechem, żartem, ale na pewno i swojskie wędliny, które będzie można zanabyć i przede wszystkim miło, festynowo, rodzinnie spędzić czas. Tak więc jutro ogarniamy się i do Młodzieszyna na festyn pieczonego ziemniaka.
1: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

0: zostaje Katz.
1: Już pod koniec miesiąca, z 24 na 25 października, oczywiście zmienimy czas. Albo tak właściwie cofniemy zegary, bo czasu nie da się ani cofnąć, ani zmienić. No ale powiedzmy, że tak się to mówi, z letniego na zimowy. Więc teoretycznie mocniej się wyśpimy, dłużej się wyśpimy, ale będziemy musieli się przyzwyczaić do wcześniejszych zachodów słońca. Takiego problemu nie mają kraje większości. Większość krajów, która sobie z tym poradziła, po prostu nie mają zmiany czasu. Wśród nich jest chociażby Japonia, Islandia i Meksyk. Tam mają sprawę uregulowaną, a Unia Europejska jakoś uregulować się nie może. Tak więc rozumiecie cały paradoks. W Meksyku mają z tym spokój, a my zmieniamy czas i mamy z tym niezły Meksyk.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Powoli zbliżamy się do 20, to znaczy, że powoli także zbliżamy się do kolacji. Wartałoby coś sobie przygotować. To jaki zestaw kolacyjny na dzisiaj? Ziemniaczki i sadzone. Dlaczego wspominam? Ano dlatego, że dziś Światowy Dzień Jaja i absolutnie to nie jest prima aprilis. Nie będziemy sobie robić jaj i żartów. To święto, które ma zwrócić naszą uwagę na wartość odżywczą. Jajek przede wszystkim w żółtku mówią, że jest wszystko. Dlatego propozycja tego sadzonego albo burgera z dodatkiem jajka na przykład, to myślę, że pójdzie nam zdecydowanie na szczęście, na zdrowie i witalność. Poważnie, nie robię sobie jaj. Po 20 wrócę z kolejną porcją, a może i kolacyjnych. Zobaczymy, ale na pewno dobrych wieści.

Serwis Słuchaczy. Serwis Słuchaczy. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piłkarze Orkanów fantastycznie wynagrodzili kibicom męczarnie związane z oglądaniem meczów reprezentacji Polski. Drużyna prowadzona przez Macieja Przybylskiego dotarła do finału Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Płockiego i wygrała 4-0 z obrońcą tytułu Chopinem Sanniki.
8: Spodziewaliśmy się tak szczerze cięższego meczu. No na szczęście udało się szybciej zakończyć ten mecz i udało się wysoko wygrać, więc to najważniejsze. Na pewno nic nie zmieniamy, trenujemy dalej tak ciężko, tak jak trenowaliśmy. No i co, jedziemy na pewno po awans, nie zaprzestaniemy na laurach.
7: Powiedział po meczu Oskar Stencel z Orkanu.
9: Udało nam się zrealizować plan w 100%. Chciałem naprawdę podziękować i przede wszystkim tutaj kibicom, zawodnikom, sztabowi oraz zarządowi za to wszystko, jak się udało nam przygotować. Mamy bardzo młody zespół, głównie pracowaliśmy nad przygotowaniem mentalnym, bardzo dużo rozmów odbywaliśmy przed tym finałem i się naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu, mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
7: Dodał trener Maciej Przybylski. Wielki mecz w Gąbinie rozegrano w środowy wieczór. Czas na powrót do ligowej rywalizacji. Tu także jest dobrze, bo niepokonany Orkan prowadzi w płockiej klasie A. Jutro o 14 wyjazdowy mecz 7 kolejki z Unią Czermno. W warszawskiej klasie B 8 kolejka i mecz 3 zespołu Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Bzurą Chodaków. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 15. Ekstraliga Rugby. Orkan nie do zatrzymania z 5 zwycięstwami na koncie. Po drugiej stronie Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, która przed momentem wygrała derby Trójmiasta z Energa Ogniwem Sopot.
10: Arka Gdynia pokonała Ogniwo Sopot, a Budowlani Łódź pokonali Pogoń Siedlce. To są nasi dwaj najbliżsi rywale, więc już akcja Sparta została zakończona. Kolejny mecz Arka Gdynia, tu się już skupiamy, przygotowujemy.
7: Powiedział Mateusz Pawłowski, drugi trener Orkana. Mecz na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w niedzielę o 16. Transmisja w Polsacie Sport Fight. To będzie biegowa niedziela pełna atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza chętnych do rywalizacji na 5 km i na krótszym dystansie tu ze swoim czworonogiem.
11: Jesienna piątka jest to ostatni bieg KFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku. Bieg na 5 km rusza o godzinie 10.30, a bieg z psem rusza o 9.30.
7: Tłumaczy Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Znamy także datę rozpoczęcia sezonu Sochaczewskiej Ligi Koszykówki. Inauguracja 11 listopada. Zapisy i zgłoszenia do 31 października.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
12: Nie da się ukryć, że zaczęliśmy czas trochę grypowy, lekko przeziębieniowy, więc każdy suplementy. Odporność. A co trzeba zrobić, żeby nie iść do apteki, a mimo wszystko zachować odporność? Iść do ogrodu. O polskiej cytrynie, bo tak na nią mówią. I to akurat nie chodzi mi o cytrynę skierniewicką. Za chwilę będę między innymi mówił po 20. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Dobry wieczór.

0: Jedząc ją na surowo, istotnie można się trochę skwasić. Wrzucając ją do herbaty to zdecydowanie za mało, bo można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Pigwa nazywana jest polską cytryną i nie bez przyczyny, dlatego że bardzo dużo błonnika, bardzo dużo pektyn, bardzo dużo witaminy C, więc poprawia i odporność, i wspomaga nasze trawienie i idealnie nadaje się do dżemów, nalewek, sosów do mięs czy pieczonych deserów. Testujcie, dlatego że obok dyni myślę, że jest jednym z takich dwóch niekwestionowanych hitów jesieni.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. You got me.

0: Nowy sezon artystyczny Sochaczewskiego Centrum Kultury wystartował i oprócz znanych i lubianych zajęć z języka angielskiego, z zajęć wokalnych, teatralnych, pojawiają się nowości. Nowości, które mają zamiar się tutaj rozgościć na stałe. Chociaż to nie nowość, bo powracająca, ale jednak powracająca zumba, chociażby zajęcia we wtorki i czwartki. Kolejną z takich nowości jest sekcja rękodzieła, warsztaty rękodzielnicze. Tutaj także będzie można się kreatywnością popisać, co powiecie, także na zajęcia estradowe dla dorosłych. Myślę, że ciut aktorstwa, ciut wokalu, każdy będzie mógł czegoś spróbować dla siebie. Więcej rozpisujemy się na portalu tusochaczew.pl. Sochaczewskie Centrum Kultury poleca się na nowy sezon artystyczny.
1: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

artystycznie i dosłownie z bitem i z farcikiem będzie tutaj po 21, dlatego że chłopaki już rozgrzewają deki, chłopaki z DJ Promotion, więc chłopaki z naszej paki zaproponują same bęgery, same sztosy na wieczorną zabawę, na wieczorną imprezę w klubowym rytmie. Edwin Senektarka, bardzo dziękuję za dzisiaj, spokojnej albo roztańczonej nocy życzę.

0: Moja i twoja muzyka.
1: After weekend. Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. Fasten your seat belts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
2: Siemanko, witam w kolejnym odcinku After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj z numerem 268 mamy brytyjskiego DJ-a i producenta z osterami w naszej audycji. Możecie go kojarzyć z hitów takich jak Sorry, History czy na przykład Bad. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o kogo chodzi, to już mówię. Chodzi naturalnie o Joela Corey, który dzisiaj w After Weekend przez najbliższą godzinę zadba o wasze muzyczne doznania. Z tej strony Juliusz Gryglewicz, host audycji, i zapraszam, żeby zostać z nami przez najbliższe 60 minut, bo jestem pewien, że będzie warto. Co zaprezentuje Joel? Myślę, że pójdziemy w różnych odcieniach muzyki house. Zresztą dowiemy się tego tylko, jeżeli posłuchamy. Ja już nie przedłużam, oddajmy się muzyce.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Jesteśmy już w połowie 268 epizodu After Weekend by DJ Promotion, gdzie przypominam, ze starami dzisiaj brytyjski DJ producent Joel Corey. Jeżeli nie zdążyliście na początek audycji, to przypominam, że nic straconego, bo poza waszą ulubioną rozgłośnią radiową, w której właśnie nas słuchacie, możecie posłuchać audycji tego odcinka i różnych historycznych w internetowych serwisach streamingowych, takich jak na przykład Apple Podcast, Google Podcast czy TuneIn. Tam również znajdziecie tracklisty, czyli spis utworów, które Joel dzisiaj nam gra, jeżeli któryś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięci i nie możecie go odnaleźć. Nie przedłużam, wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: After Weekend by DJ Promotion.

Tak jak przypowiedziałem na początku, niewiele się pomyliłem. Joel Corey zaprezentował muzykę z przeróżnych odcieni chaosu. Niestety to już koniec naszej dzisiejszej audycji. Dobijamy do 60 minuty. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Juliusz Gryklewicz, a.k.a. Pit Hunter, host audycji. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu, w tym samym miejscu, o tej samej porze, na kolejny odcinek z solidną dawką elektronicznej muzyki tanecznej. Do usłyszenia. Siemanko, cześć.

0: słuchajcie.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.